mną coś przeżył. Noce nie bywają spokojne. Będzie trzeba, to pójdę na wojnę. Na ulicę przyjacącej kurce Moncler będę walczyć o zwrot moich wspomnień. Bo chcecie nam zabrać ten czas.

domem. Chcę się stać za DJ-ką, tam gdzie z nieba sypie się bankroll, tam gdzie laski tańczą na pewno, błyszczą sukienką, chodzą z torebką, gdzie chłopakom chodzi tylko o jedno. W moim mieście chodzi tylko o jedno.

życie ciemniela w moim śnie. Same błędy przytłaczają nasze ręce. Nie chcę już się prosić o więcej.

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam.

słońce i księżyc spotkały się we mnie. Będą myśleć, co teraz będzie we mnie. Jaśniej czy ciemniej, jakie światło będzie, nie wiem. Jakim będę niebem, niebem, niebem, niebem, niebem, niebem. Moje słońce, mój księżyc, czy będę świecić?

czym będę świecić, lśnić w siebie. Chcę wam powiedzieć, że będę czym chcecie. Będę najlepszym niebem, jakim być umiem. Obiecuję, obiecuję się dla was rozciągać. Chcę się poddać, poddaję się, chcę to lśnić.

Poddaję się ciemnością albo światła. Poświećcie do mnie. Jestem niebem. Dla was rozciągam się. Mój księżyc, moje słońce. Co cię we mnie zachodźcie. Ile chcecie. Dla was rozciągam się.

0: Sandy.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

episode.

0: Tak, kinowe nerdy, nerdy w kinie, tak, nerdy w kinie, a i nerdy w kulturze. Witamy się z wami tak w nowym roku 2026. No jak widać zdrowotnie to też w różnym stanie jesteśmy, natomiast tak ogólnie ok, co możemy, życzymy wam wszystkiego dobrego, żeby się wiodło, żeby dużo rzeczy do obejrzenia, do pogrania i tak dalej było. No witają się z wami.
1: Gorki.
0: Wraz z kapitanem.
1: W kolejnej audycji hiper filmowej.
0: Filmowo-serialowo-kinowej.
1: Tak, słysząc jak kapitan się ma, można powiedzieć, proszę lekarzu, lecz się sam. No i dzisiaj przy poprzednich nerdach filmowych dużo mieliśmy o naszej chyba jednej z bardziej ulubionych genry, nie?
0: Tak.
1: Czyli te takie tasiemce, w ogóle wszystkie takie medyczne. Co się tam się dzieje w ogóle, co polecamy, jakie są hity. No i dzisiaj też trochę do tego wrócimy. Dzisiaj takie wielkie powtórkowe to, co mówiliśmy w 25, czyli tak trochę Fallouta, trochę medycyny. No i też, że tak powiem, powrót do tego, co było, do tego, co nie zagrało i tak wielkie, takie powtórkowe, że tak powiem, jak było i z czym się to się jadło. No i co, na sam start. Szczerze? 2026 rok, jeżeli chodzi o filmy i seriale.
0: No, wiesz co, jak dla mnie, to ten serial Vince'a Gilligana, zawsze ten żółty, zawsze zapominam.
1: Pluribus.
0: Zawsze zapominam tytułu. Pierwszy sezon chyba już cały jest. Nawet co ci wysłałem screenshota z tweetem samego Stephena Kinga, który mówi, że wszystko fajnie, no ale wiesz, no dawaj drugi sezon, bo ja ten, coraz starszy jestem. W skrócie tak, no. Natomiast tak, opinie są różniaste. Jeszcze nie miałem okazji się zaznajomić, więc poczekamy, zobaczymy. Natomiast no co, znając twórczość Vince'a, tak, to tutaj po Breaking Bad, po innych rzeczach, no to raczej powinno być dobrze, moim zdaniem.
1: No ja jestem w połowie pierwszego sezonu i powiem szczerze, że trochę nie moje tempo chyba. Motyw mnie bardzo, może nie to, że przeraża, ale bardzo mnie zafascynował. W ogóle jedyna osoba, która nie jest do końca jedna, bo tam się okazuje, że takich osób jest jeszcze 11 na całym świecie, ale rozumiem, że taka dysfunkcja kompletnie jest jak dla mnie najbardziej zrozumiała, że może się czuć, że jest faktycznie jedyna na cały świat, przynajmniej na Stany Zjednoczone, bo wiadomo, Stany Zjednoczone to jest cały świat. No i co? I tak naprawdę w tym momencie możemy się zastanawiać, co będzie faktycznie w drugim sezonie, czy jakoś to się da odwrócić, czy nie. Taki mocny tego sci-fi połączony z, wiesz, tak naprawdę z takim post-apo momentami. Jest, polecaliśmy już wcześniej, Pluribus jak najbardziej warto obejrzeć, zwłaszcza jeżeli ktoś lubił tempo Breaking Badowe, czyli coś się dzieje, ale jednocześnie też trzeba doczekać do tego, że coś się dzieje.
0: Znaczy tak, mnie to strasznie irytowało Breaking Bad, bo momentami było tak, że rzeczywiście akcja goniła, ale czasami było tak, że przez 15 minut, ja wiem, że to buduje nastrój, stopniuje napięcie i tak dalej, ale czasami nic się nie działo. Okej, niby na ekranie coś tam, wiesz, ludzie się ruszali i tak dalej, ale to w żaden sposób nie popychało akcji do przodu. Do historii tak naprawdę przejdą chyba dialogi między Heisenbergiem a Skyler, która z teoretycznie jego żona i tak dalej, ona chyba była najbardziej złą, znienawidzoną postacią w całej serii, moim zdaniem. I momentami było tak, że ja albo przyspieszałem, albo skipowałem, bo nie byłem w stanie patrzeć, wytrzymać to, jak wiesz, super tutaj kudosy dla aktorki, że była w stanie tak zagrać, że generowała takie emocje u oglądających.
1: Skrajne wręcz.
0: Tak. No ale jednak wiesz, nie? W ogóle taka ciekawostka, jak jesteśmy przy Breaking Bad, na wydaniu DVD, chyba amerykańskim, było inne zakończenie. No. Uwaga, spoiler będzie. Ci, co nie oglądali, no to teraz, nie wiem, niech zeskipują trochę do przodu. A dla reszta wie, że po prostu on ginie postrzelony, uwalniając Jesse'ego. No, to jest jedno zakończenie, to, które oficjalnie poszło. Natomiast było drugie zakończenie, takie, że Heisenberg się budzi. Nie pamiętam, jak się nazywała postać grana przez tego aktora w serialu Świat według Malcolma chyba, bo on tam chyba jego ojca grał. I on się budzi i tak mówi do swojej żony, wiesz, co, śniło mi się, że byłem nauczycielem chemii, który miał nowotwór. Tak, i to też było, i szczerze, z drugiej strony to by było świetne zagranie, tylko ja wiem, że ludzie by to bardzo rozeźliło, coś takiego.
1: Tak, byłoby.
0: Także to zostało tylko w wyciętych scenach do DVD dodane, natomiast tak na tubce, jak poszukacie, też można sobie to obejrzeć i jednak to jest spoko opcja.
1: Wiesz, zagranie jak koniec takiego komediowego motywu po takim długim czasie, myślę, że też byłoby irytujące dla tych, co się naprawdę zżyli ze wszystkimi postaciami.
0: Tak, ale wiesz, to było, podobnie by było tak, jak oglądałeś Dark.
1: Tak. Tak, no.
0: Tak, znaczy z jednej strony zakończenie było, tu też będą spoilery, bardzo złe moim zdaniem, ale z drugiej strony jak robisz serial, którym manipulujesz czasem, to już w pewnym momencie ci się robi takie spaghetti, takie wibbly wobbly, że zresetowanie całego uniwersum to jest jedna metoda, która ma sens. Więc tak naprawdę właśnie w Dark dowiadujemy się, że ten świat zarówno Adama, jak i Ewy, te światy niby lustrzane odbicia, one były anomalią, która powstała przez przypadek, jak tam główna postać robiła inne rzeczy. Więc tak, dowiadujemy się tego w trzecim sezonie, gdzie w trzecim sezonie wprowadzali też Ewę. I moim zdaniem to też już było, dołożyli do pieca niepotrzebnie, najbardziej zakręcili, więc myślę, że pierwszy, drugi sezon spoko, a później to już tak trochę gorzej.
1: No dobra, kapitanie, mamy to jest jeden świat Breaking Bad, nie? Mówiliśmy przy poprzednich nerdakinach właśnie dużo o naszym ulubionym poletku.
0: Tak.
1: No i właśnie tam padło parę rzeczy właśnie, 2025, końcówka 26, to miały być właśnie Fallouty. Oczywiście ludzie się fascynują Falloutem, za chwilę też o Falloutie powiemy, w ogóle to co się dzieje, to jest takie, ja bym powiedział taki trochę, może nie love letter, ale bardzo fajnie pokazuje, jak ludzie, którzy grają w tych serialach i filmach, potrafią, wiesz, że tak powiem, przejąć się tym, co się dzieje i tym lore, nie, tym samym światem.
0: Tak.
1: Oprócz może Gugginsa, który gra Gula, który okazuje się, że nie, on nie będzie grał, on nie będzie czytał, on w ogóle, on nie chce grać w te gry, on po prostu, on ma zrobić swoje.
0: I robi swoje, dobrze.
1: Znaczy, no i robi to swoje, to jest
0: jak
1: zabawne.
0: Już jesteśmy przy Falloutie, ja wiem, że tak jest napisana ta postać, ale Lucy McLean, ona jest głupia jak wiadro.
1: No, ale
0: szczerze, wiesz co, ja wiem, że to jest umocowane fabularnie i dzięki temu to popycha serial do przodu, ale czasami jej idiotyzmy, nie no, momentami to mi ręce opadają. Natomiast to do właśnie Gula, Coopera Howarda. Postać, znaczy wiesz co, dla mnie to jest bohater doskonały.
1: Czy antybohater?
0: Nie, szczerze? Bohater. Okej, może ci właśnie, wiesz czemu wydaje ci się, że antybohater, bo on jest cyniczny, wyrachowany i tak dalej, tylko jako ghoul żyje ponad 200 lat, widział wiele, przeżył wiele, bywał w różnych sytuacjach, choćby tam, wiesz, Republika Nowej Kalifornii i tak dalej, więc koleś ma doświadczenie i dlatego ten jego cynizm, to wyrachowanie, to jest trochę taka... może nie autoterapia, ale takie zdystansowanie się do rzeczywistości. To, co właśnie pada z jego ust zdanie w trzecim odcinku drugiego sezonu, że właśnie ta myśl, tak mówi, no wiesz, bo jest taka jedna myśl, która pozwala mi zasypiać każdego dnia, że jeśli coś umarło, to znaczy, że zasługiwało na śmierć. Więc może rzeczywiście jest cyniczny, wyrachowany, ale tak naprawdę on nadaje tej pikantności smaczku. Z Lucy stanowi fajny balans, przeciwwagę dla niej, dla tego łatwowierności, wiesz, bo masz bohaterkę, która była wychowywana w cieplarnianych warunkach i przychodzi, jak milenials, przychodzi zderzenie z rzeczywistością, trzeba iść do pracy. Jednak się okazuje, że jest trochę inaczej niż pokazywali na slajdach w schronie. Tak, to powoduje komplikacje, między innymi właśnie Howard musi ją ratować z wielu różnych dziwnych sytuacji. Samo to, że Kalkin zagrał w trzecim odcinku drugiego sezonu Legionistę Rzymskiego, pasuje do tej roli i fizjonomią i...
1: Nie, to w ogóle trzeba przypomnieć, że tak, pierwszy sezon zakończył się mocnym cliffhangerem.
0: Tak.
1: Dużo fanów, bo tak, pierwszy sezon... opowiedział historię, która ja notabene byłem zadowolony, bo gdyby ten serial się skończył na pierwszym sezonie, ja bym był też zadowolony. Postawili troszeczkę kropkę nad i, pootwierali dużo motywów, ale jednocześnie pokazali to, że Fallout zasługuje na
0: tak,
1: dobry serial.
0: Tak, narobili smaku i póki co mieliśmy trzy odcinki drugiego sezonu, które trzymają poziom.
1: Tak, trzymają.
0: Robią robotę. Jest spoko. Mamy właśnie ciąg dalszy, ten cliffhanger z tym wybudzaniem, odmrażaniem wszystkich nadzorców. W drugim sezonie jeszcze mamy dużo też takich reminiscencji, chyba tak dobre słowo użyłem, flashbacków, choćby główni bohaterowie, zarówno Lucy to może nie, ale jej ojciec właśnie ma dużo z przeszłości, to w jaki sposób właśnie cieniste piaski zostały odparowane, plus masa innych. Tak naprawdę każdy bohater gdzieś tam przeżywa te swoje retrospekcje wewnętrzne. Mm-hmm. co też nam uzupełnia fabułę, pokazuje dlaczego w tej chwili są tacy, a nie inni i to naprawdę też nadaje smaczku. Ja czekam na więcej, bo sezon zapowiada się naprawdę spoko. Co będzie, zobaczymy. No niestety, jednak mówię, dla mnie trochę są hamującą jest jednak Lucy. Tak, przez to łatwowierność i masę tych innych takich. No ja wiem, że ona tak. Plus, nie wiem, czy pamiętasz Alitę.
1: Mhm, tak.
0: Tak, to też cały czas mam gdzieś ten obraz robota na rolkach z Ality.
1: Bo
0: to ta sama aktorka grała. Więc to też jakiś taki distraction trochę jest, natomiast muzyka spoko, praca kamery, to wszystko jest naprawdę z pomyślunkiem zrobione i jako fan jedynki, dwójki, Fallouta bardzo dobrze się przy tym bawię. Tak jak mówiłem, dla mnie główną rolą, też pozytywną, jest właśnie Copper Howard, który teraz jest ghoulem, ale to, że wiesz, koleś no trochę bezkompromisowy, cyniczny i tak dalej, no taki, tak go świat ukształtował, on taki jest, więc no niestety myślę, że też to trochę wzorowane było właśnie na jakichś szeryfach z Dzikiego Zachodu, którzy wiele widzieli, wiele pojedynków odbyli, bo nawet wiesz, to jak on jest ubrany, właśnie ten kapelusz, jakiś taki wiesz, postrzępiony już, nadgryziony zębem czasu płaszcz, no to wszystko robi robotę, także moim plus on zawsze grał właśnie jakichś rewolwerowców, coś takiego w tych swoich filmach.
1: Więc... No i tak interes, wiesz, to co było wcześniej jego rolą filmową, to tutaj staje się jego rzeczywistością.
0: Tak.
1: Mnie ciekawiło przede wszystkim, tak jak mówisz, pierwszy sezon został dobrze odebrany. Żeby było ciekawiej, pierwszy sezon był też takim trochę, bym powiedział,
0: próbnikiem.
1: Ale wiesz co, to było takie wyciągnięcie ręki po kredyt zaufania od graczy, od fanów serii, bo zobacz, że jak my mówiliśmy, my byliśmy zachwyceni, nie? Czekaliśmy na ten serial,
0: tak.
1: Byliśmy ciekawi, natomiast większość osób jednak spodziewała się, że to będzie kompletna hała. Były jakieś tam sneak peeki, w ogóle przecieki.
0: Ale wiesz co, ludzie podchodzili do tego w ten sposób z prostego powodu. Weź pod uwagę, ile było wcześniej powstawało filmów lub seriali opartych o filmy, o gry. Dobra, pierwszy filmowy Mortal Kombat, spoko. Natomiast seriale w uniwersum Mortal Kombat, choćby unicestwienie, były słabe. Tak naprawdę jakiekolwiek inne próby podejścia, czy nawet też w zeszłym roku premierę miały Borderlandsy, które, no Kate Blanchett trochę ratuje sytuację, natomiast...
1: Nie da się uratować akurat z tego.
0: Film był... Jak chcesz obejrzeć coś...
1: Coś właśnie, coś dobrze. Nie musisz dalej kontynuować.
0: Neutralnego, zapychać jakiś do chipsów i do piwa, spoko, możesz obejrzeć. Nie roztrząsaj, nie zastanawiaj się nad tym, będzie dobrze. Także rzadko się zdarza, żeby rzeczywiście ekranizacje filmowe gier wychodziły dobrze, bo czasem brakuje albo tego pomyślunku ze strony reżysera. Nie zna tematu, próbuje podejść do franczyzy na swój sposób i to niestety różnie się kończy. Czasami z kolei to jest trochę przemaksowane w drugą stronę, kiedy jednak za starami siadają ludzie, którzy mają pojęcie o tym, ale chcą zrobić to tak dobrze, że już udaje im się przedobrzyć i dostajemy wtedy serial, który tak naprawdę trafia do wąskiej grupy graczy. Oni są tym zachwyceni. Natomiast cały ten mainstream stwierdza, że to...
1: Że to nie to.
0: No, wiesz, w najlepszym wypadku no serial jak serial, może trochę nudny i tyle, nie? Także tutaj ciężko rzeczywiście jest, to nie jest łatwe zadanie zrobić serial na podstawie lub film na podstawie gry, bo tak naprawdę zawsze będzie jakaś grupa ludzi, która będzie zachwycona.
1: A będzie zachwycona i będzie niezadowolona. To tak jak na przykład strasznie mnie bawi, że na przykład mówię, pierwszy sezon był takim, takim wołaniem o kredyt zaufania do fanów. To się udało. Kończył się go dość kontrowersyjnie, bo dostaliśmy, że będzie się działo drugi sezon w New Vegas. New Vegas jest jedną chyba z tych nowych, z tej nowej trylogii Falloutów jest ulubioną tak. Częścią. Więc tutaj już też była taki ten, że możemy dużo namieszać. Okazuje się, że no, po pierwszych trzech odcinkach jest dobrze. Żeby było ciekawiej, Fallout filmowy jest pomostem pomiędzy czwartą a piątą grą. I to się dzieje nie 200 chyba, tylko 230 czy 240 na lat po końcu, że tak nazwiemy, po tym Falloutie. No i wiesz, i tutaj ruszamy wiele rzeczy, bo nagle się okazuje, że twórcy musieli wybrać, które zakończenie New Vegas jest kanoniczne. I teraz pytanie jest, czy ze Falloutem 4 też
0: nie
1: będzie
0: dobrego wyboru.
1: No właśnie nie ma, ale wiesz, też chodzi o to, że no, teraz kanoniczne jest jedno zakończenie, jeżeli chodzi o Fallout New
0: tak,
1: Vegas.
0: Powiem ci, że strzeliłem niesamowitego babola, bo okazuje się, że w Alicie główną postać grała całkowicie inna aktorka.
1: No właśnie tak, chciałem właśnie zapytać, czy na pewno jesteś pewien, że Ella Parner grała akurat w tym, bo ja ją kojarzę tylko z jednej rzeczy, kojarzę ją przede wszystkim z, Boże, jak ten, on oczywiście ona z Arcane, nie? W serialu opartym przecież na League of Legends.
0: Tak.
1: Yellow Jackets, ale też właśnie przede wszystkim Sweet Pea, Złotka, nie wiem, czy widziałeś, 2024.
0: Bo ja to jeszcze pamiętam, ona grała chyba w tej czarownicy z Angeliną Jolie.
1: A, tak, to też jest ten. Ale nie, uważam, że akurat Sweet Pea, czyli Złotko, to jest to też, o czym musimy. Musimy kiedyś zrobić w ogóle taki odcinek właśnie, Słodkie Zabójstwa, bo jest naprawdę, no ona tam pokazała swoją prawdziwą twarz, nie? Dzięki temu też wydaje mi się, że ona zagrała w Falloutie. No ale dobra, właśnie Fallout, chciałem powiedzieć Fallout New Vegas, no ale w zasadzie tym jest drugi sezon, tak? To jest Fallout, dosłownie Fallout New Vegas. Kontynuuje bardzo dużo motywów, mamy właśnie, przede wszystkim to jest taki trochę love letter do Fallout New Vegas, nie? O ile w poprzedni pierwszy sezon to był trochę love letter do fanów Fallouta 3-4, nawet bym powiedział, chyba bardziej powiedział do 4, czyli nowych graczy. Tak, tutaj mamy w ogóle właśnie bardziej już do takich bardziej hardkorowych graczy. Ja jestem jak
0: najbardziej. Ale mnie zastanawia jedno.
1: No, tylko jedno, to dobrze.
0: Tak, bo grając w Fallouta 1-2 często zdarzało się, że na pustkowiach atakowali cię mutanci, radoskorpiony. No wiesz, fauna i flora robiła wszystko, żeby cię zabić. Natomiast tutaj oni sobie tak na chillu łażą. Dobra, mieliśmy jeden moment, kiedy zaatakował Rado Skorpiony.
1: No, tylko jeden.
0: Tylko jeden. No właśnie, ja wiem, że głupio by było, gdyby w każdym odcinku ginął jeden z głównych bohaterów. Natomiast moim zdaniem brakuje trochę takiego, no wiesz, Fallout Falloutem, ale no dobra, mamy pustkowia, mamy gdzieś tam jakieś osady ludzkie, tak jak, nie wiem, choćby tych, albo właśnie legioniści rzymscy republikanowej Kalifornii, ale wiesz...
1: Co więcej?
0: Tak. Mamy świat, który został spalony atomem, niby nawiązuje do serii gier, ale tak naprawdę mówię, ta fauna, flora, pies sobie biega na chillu, nie ma, mamy guli, nie ma mutantów, radoskorpiony sztuki jeden.
1: Znaczy są, ale ich jest mało, może w ten sposób, bo to, ja wiem, o co ci chodzi, bo to też jest takie, serial jest momentami mocno...
0: Tak naprawdę dostajemy generyczny serial post-apo.
1: Tak, momentami tak jest.
0: Więc dla mnie to jest minus.
1: Tak, to jest niestety to jest mocno odczuwalne momentami, że jest trochę za mało się trochę dzieje. Tak jak nie czuć tych pieniędzy amazonowych, a może w ten sposób.
0: Bardziej za mało falloutowości w Falloutie, bo pomimo tego, że noszą pip-boje, ubierają się na niebiesko, to tak naprawdę, wiesz, no mało.
1: No wiem,
0: plus osią fabuły drugiego sezonu, no to jednak, wiesz, to źródło energii zimnofuzyjne, to jest. O to tak naprawdę chodzi. Chociaż powiem ci, że w trzecim tym odcinku dostaliśmy taki cliffhanger. Nie wiem, czy mówić, czy nie.
1: Nie. Na razie jesteśmy dopiero na trzecim, czwartym odcinku, więc to jest jeszcze za wcześnie. Na pewno falę to sobie podsumujemy. Ale słuchaj, jeżeli jesteśmy już przy cliffhangerach, bardzo mi się podoba w ogóle, że zaczęliśmy wracać do tego, że nie ma już, że wrzucamy 12-13 odcinków albo 26, nie? Tylko, że co tydzień dostajemy nowy odcinek, że wróciliśmy do tej właśnie cliffhangerowej natury. No i tu powiem ci, że dużym dla mnie zaskoczeniem jest to, że właśnie ja kontynuuję swoją fazę na seriale medyczne. No i właśnie The Pitt, polecany przez bardzo wiele osób z 2024, chyba, jeżeli nie pamięć jeszcze nie byli, ale na pewno właśnie dość, nazwijmy to, świeży serial, który tak naprawdę, a przepraszam, 2025 już, jedzie tak naprawdę na tym, że na głównej okładce masz aktora Noego Wyla, nie? Noah Wyle. Nie wiem, czy kojarzysz go. Na pewno kojarzysz go.
0: Pewnie z widzenia.
1: Kojarzysz go z widzenia, tak jak wszyscy inni, z bardzo prostego powodu, ponieważ wszyscy kojarzą Ostry Dyżur, nie?
0: Tak.
1: Pamiętasz Cartera i całą resztę?
0: Tak.
1: No i tu właśnie wchodzi właśnie nasz główny bohater, czyli aktor, wiesz, Noah Wyle, który właśnie grał w Ostrym Dyżurze. No i po latach dostał tutaj propozycję, nie? Ej, Andrzej, weź, mamy tutaj dla ciebie propozycję. Nie będziesz już musiał grać doktora Cartera, ale dawaj, teraz będzie fajnie, bo odbierzemy tak naprawdę aktorów, którzy nie są znani. Ty jesteś główną osią fabuły. Jesteś tak naprawdę w tym momencie gościem, który próbuje ogarnąć swój, że tak powiem, cały dyżur, nie? Ostry dyżur. Masz zająć się całą zmianą. I to, co ci powiem, to jest genialna sprawa. Pamiętasz 24 godziny. Serial, tak. W którym każde 24 odcinki, każdy to jest jedna godzina. I próbują rozwiązać zagadkę. Oczywiście każdy kolejny sezon to jest coraz większy problem ze Stanami Zjednoczonymi. Zamachy terrorystyczne, wybuchy i inne rzeczy. Natomiast właśnie The Pit, szpital w Pittsburghu, więc to jest jedna tam kwestia właśnie nazwy, a druga The Pit, czyli ten taki, jak to ładnie nazywają, oni to nazywają sortownią, natomiast to taka bardziej bym to nazwał dziura w ziemi, nie? Gdzie tam wszyscy trafiają i próbują wszyscy z tego wyjść. Nie? I to tak. Jest taki właśnie ten właśnie tytułowy The Pit. No to właśnie jest 15 odcinków, z czego każdy odcinek to jest jedna godzina dyżuru. No i tu się zaczynają właśnie, że tak powiem, zaczyna się jazda. Mhm. No bo wiesz, wszyscy tak naprawdę, o, Wild gra, nie, w tym serialu, no nie, to pewnie będzie Ostry Dyżur 2.0. No i powiem ci, że jak dla mnie to jest, nawet bym powiedział, trochę bardziej hardkorowa wersja, no bo już trochę się, bo się wkręcasz bardziej, bo w Ostrym Dyżurze miałeś oczywiście, ktoś trafia na stół, wszyscy tam siedzą, nad otwartym człowiekiem, ktoś tak, przeżywa.
0: Plus w Ostrym Dyżurze jeszcze miałeś tak, że teoretycznie dzień za dniem się toczył, właśnie tak jak mówisz, różne przypadki, no ale oprócz tego gdzieś tam w tle popychane były te wątki prywatne głównych bohaterów.
1: Tak, tak. No tutaj też, to też jest ten, też jest bardziej, że tak jest więcej też takiego mięsa ze względu na to, że okazuje się, że to się jakby główny bohater przychodzi, oczywiście, wiesz, pierwsza godzina dyżuru, no i się okazuje, że przede wszystkim 4 albo 5 lat temu, nie, 4 lata temu był COVID. I jego mentor zmarł podczas COVID-u i to jest akurat rocznica, nie? Jego
0: śmierci. Ale wiesz co, motyw typu, że twój mentor, nauczyciel medyczny umiera i ty musisz przejąć po nim schedę, to jest częsty zabieg w takich serialach. W The Nick było tak samo, główny bohater Tuckery, też jego nauczyciel ginie i on zostaje ordynatorem oddziału.
1: Znaczy ten motyw w ogóle z ordynatorem to też jest ciekawy właśnie, ja jeszcze mam, jeszcze właśnie doktor Larsen też zacząłem i powiem ci szczerze, że tam też jest właśnie motyw, tam to jest w ogóle drama queen, tam to co się dzieje to właśnie też bycie ordynatorem, przejęcie, ale o tym za chwilę, najpierw The Pit, właśnie z The Pit jest, mówię, bardzo dobrze się ogląda, masz poszczególnie 15 godzin dyżuru, co godzinę robi się coraz gorzej. Główny bohater właśnie dostaje dodatkowo, żeby było jeszcze ciekawiej, to jest tak, o rocznica śmierci jego mentora, dodatkowo okazuje się, że ma o tyle problem, że dostaje jeszcze, znaczy do dużo rzeczy, no już tego dnia się wszystko dzieje, bo oczywiście wiesz, wszystkie złe rzeczy zwykle się
0: dzieją. Jak ktoś ma iść nie tak, to hurtem. Tak.
1: I dostaje jeszcze, to jest dzień, kiedy dostają nowych stażystów, nie? Więc jeszcze dodatkowo gdzieś tam w tle muszą się, wiesz, trzeba ich jakoś tam ogarniać, może nie to, że niańczyć. No i też jest pięknie, wiesz, pokazane, jak bardzo wszystko może pójść nie tak i też jak bardzo życiowo jest, tak? Bo wielokrotnie pokazują, ej, my nie jesteśmy szpitalem, my jesteśmy SOR-em, tak? Jest cała zapchana tak naprawdę poczekalnia. Tam ludzie krwawią, ktoś ma wbity ołówek w ogóle, wiesz, gdzieś tam. Ludzie są poranieni, w ogóle siedzą, wiesz, w zakrwawionych ręcznikach. Jeżeli twój stan nie jest krytyczny, no to siedzą po 3, 4, 5, 8, 7 godzin w poczekalni, nie? I czekają na ich kolejkę. I właśnie głównym celem bohatera tak naprawdę jest to, żeby zwolnić jak największą ilość tego łóżek. No i wiesz, doktor robi tutaj się, wiesz, mnoży, troi w ogóle, żeby jakoś to wszystko ogarnąć. No i największym problemem okazują się pacjenci, którzy no, zajmują więcej czasu. Wiesz, jak śmieją, jak w polskim szpitalu, jak pacjent śmieje, żeby w ogóle umrzeć, nie? Ale natomiast tutaj tak na poważnie to się okazuje, że każdy ma jakieś swoje dramaty. Każdy z lekarzy próbuje jakoś ogarnąć to, co się dzieje. I tak naprawdę widzimy godzina po godzinie, jak coraz bardziej ta spirala, już wszyscy, wiesz, liczą na to, że
0: zaśmiesz. Zmęczenie, tak, masa rzeczy
1: tak.
0: Dochodzi.
1: I to właśnie jest genialny, bardzo dobry serial, w którym, żeby było zabawnie, dawki leków się zgadzają, chociaż mnie to też w pewnym momencie, po którymś odcinku, zmartwił mnie stan amerykańskiej służby zdrowia, nie polskiej służby zdrowia, tylko amerykańskiej.
0: Dopiero?
1: Tak, znaczy, bo wiesz co, bo na wszystko, co się da, podają tak naprawdę, wiesz...
0: Leki przeciwbólowe.
1: Tak.
0: Znaczy Amerykanie uwielbiają leki przeciwbólowe. Uzależnieni są od nich strasznie.
1: Tak, ale wiesz, tutaj lecą najlepsze po prostu jest to, że masz... najmocniejszych jak się da. Morfina, fentanyl, to nie ma tak, że ej, słuchaj, masz jakiś ten... Nie, nie, coś tam jest, wiesz, będziemy szyć ranę, nie, otwarto? No to morfinę podajemy.
0: No, to akurat nie jest zaskoczeniem. Tak,
1: no
0: naprawdę,
1: dobra,
0: jeśli
1: ale...
0: możesz wykonać znieczulenia miejscowego...
1: Wiem.
0: Wiesz, ze złej
1: dla
0: strony
1: mnie
0: na
1: to jest
0: patrzysz,
1: normalne, ja wiem.
0: Tak ale... naprawdę jest masa czynników, która na to wpływa, już pomijając właśnie uzależnienie i tolerancję na różne leki przeciwbólowe. Fun fact, w Stanach masz wielkie słoiki do kupienia ibuprofenu i innych leków. Takie wielkie, wiesz, gdzie tam masz 500 kapsułek albo więcej, bo po prostu cokolwiek się dzieje, no to zaraz od razu sięgają po leki przeciwbólowe. Tak, Amerykanie akurat strasznie nadużywają je. Natomiast w tym przypadku, tak jak mówisz, że morfina coś tam, słuchaj, no czasami...
1: Wiem, trzeba, tak.
0: Trzeba, więc...
1: Znaczy, ja też byłem w szoku, bo się nagle dopiero przy 10 czy 11 odcinku, czyli dopiero po 10 czy 11 godzinie dyżuru, znalazł się gościu, który miał problemy z tymi, ze środkami przeciwbólowymi, tak? Mhm. Widać, że nadużywał ich, tak? Że był uzależniony. Więc to też dopiero, wiesz, jest takie, że po 10 odcinku dopiero okazuje się, że ktoś faktycznie komuś nie podali morfiny, bo on by tą morfinę chciał dostać, więc to też było dla mnie takie dość, że tak powiem, interesujące, że jednak ten motyw też się pojawia dopiero po jakimś czasie. Mówię, to jest bardzo dobry serial. Jak dla mnie to jest, nawet bym powiedział, momentami lepszy niż Ostry dyżur, bo te sprawy, ci ludzie, oni ciągle się jakoś tam przywijają. To jest naprawdę ciężki w produkcji serial, no bo wyobraź sobie, że cała ekipa filmowa musi dbać o to, żeby godzina po godzinie wszystko się zgadzało. I tam, wiesz, na przykład, nie wiem, masz salową albo kogoś, kto sprząta i ona cały czas jest takim, no bym powiedział, taki cichy bohater, bo w każdym odcinku gdzieś tam mupuje, nie? Tam ciągle jest. Ale ta, wiesz, ta aktorka gdzieś tam ciągle musi być w każdym, jakby w każdym dniu, w każdym tle jest, nie? I tak samo jest ze wszystkimi tymi lekarzami, ze stażystami, którzy się uczą, że nie wiem, że ktoś mu dostaje trochę czasu antenowego, ktoś inny i oni muszą pamiętać, jakie są zależności jej. Tak naprawdę, wiesz, jakie nawet rękawiczki założyli, jak postacie, wiesz, jak miały, wiesz, zakrwawione uciuchy. Wszystko muszą utrzymać, żeby to się mniej więcej zgadzało.
0: Żeby nie było tak, że tu.
1: Tak,
0: tu
1: tak, a później
0: się.
1: Jest tam. Natomiast to też jest zabawne, że to jest pierwszy serial medyczny, w którym tak, faktycznie lekarze dbają o to, że za każdym razem, jak wchodzą do pacjenta, pacjentki, to tak, zakładają rękawiczki, nie? Biorą, zakładają maseczki, w ogóle wszystko jednorazowe. Później wychodzą z sali, zdejmują rękawiczki, używają płynów dezynfekujących. Jest tak naprawdę, czujesz to, że to nie jest tak na pokaz, tak jak w niektórych właśnie, jak później oglądam doktor Larsen, że ona w zasadzie to wchodzi do pacjentki, nie? No i tak, wiesz, gołą łapą trochę jak u nas w NFZ-cie, no fajnie, nie? Dotyka, robi wiesz, EKG i inne badania, nie? Tak po prostu na gołego i mówi, pacjentka tutaj jest pacjentka jest w ogóle chora i w ogóle musimy zrobić komplet badań i elo, nie? I tyle i po prostu dziękuję, wyjazd z bazy. Natomiast tutaj faktycznie jest tak, że są 4-5, widzisz na ścianie 4-5 pudełek otwartych, rękawiczek, nie? Plastikowych i wszystkie pudełka są potwierane, jedno się już skończyło, tu się wysypują fartuchy, tu coś tam jest, wiesz, niby jest czyste, ale później pod koniec w ogóle serialu już jak jest, bo oczywiście też musieli przykręcić tego, wiesz, do pieca dorzucić, no to już się nagle okazuje, że tam już trzeba w zasadzie mopować trzema mopami, bo jak jest szpital zamknięty i SOR jest w tym takim w trybie katastroficznym, nie, to nagle się okazuje, że podłoga jest pełna krwi i tam nawet się ludzie normalnie
0: przewracają,
1: nie, zaliczają glebę, bo już po prostu jest tyle osocza. Kończy się worki z krwią, więc to też jest tak, że zaczynamy od takiego, bym powiedział, takiego typowo Grey's Anatomy, czyli dostajemy stażystów, jakoś musimy ich uczyć, wiesz, pierwsze tego stażyście, tutaj ktoś zmarł, wiesz, w poczekalni i w ogóle, wiesz, to wielka drama, wiesz, jego pierwszy pacjent, który zmarł, więc też taki ten na pewno jest okej, do momentu, kiedy się nagle okazuje, no, mamy sytuację, wiesz, tragiczną, w zasadzie za godzinę powinniśmy wszyscy kończyć zmianę, ale w zasadzie mamy katastrofę i musimy tak wszystko ogarnąć. Ściągamy, wiesz, ludzi z nocnego dyżuru. No i zaczyna się zabawa, nie? Od nowa dziękujemy, szpital zamknięty i mamy tutaj, wiesz, wielki ten. Więc oni cały czas dorzucają do pieca, ale to jest też tak, że to jest, wiesz, to nie jest może to, że namacalne, ale jesteś w stanie w to uwierzyć, tak? To wszystko jest logicznie poukładane. No i tutaj dochodzimy do momentu, o którym też wspominaliśmy. Masz 911, tak? Nie Brooklyn Nine-Nine, tylko 911. Strasznie lubiłem pierwszy sezon 911, później 911 Texas się pojawiło i teraz jest w ogóle jeszcze trzeci spin-off w całej serii o strażakach. No i to jest serial, który został ostatnio znienawidzony przez wszystkie służby mundurowe amerykańskie.
0: Dlaczego?
1: No, bo oni dorzucają coraz bardziej do pieca, nie? Oni coraz więcej tworzą takich sytuacji krytycznych, które się świetnie oglądają na ekranie. Czyli tak, miałeś w pierwszym tym 911, miałeś na przykład to, że było trzęsienie ziemi, nie? I nagle się okazuje, że nie, ludzie wpadają do dziur, uciekają zwierzęta z zoo, nie? I takie w ogóle, wiesz, zwierzowców musimy kogoś ratować. No i masz następny odcinek i jest spoko, nie? Już po prostu przechodzimy do, nie wiem, to ktoś się zakleszczył w samochodzie, już jest wszystko okej, nie? Nagle jakby, wiesz, trzęsienie ziemi w LA w ogóle nie miało miejsca. Albo na przykład fala tsunami, nagle się okazuje, że jakiś bohater idzie z dzieciakiem i wielka woda przychodzi. Jest takie, spoko, nie? Ale to po prostu wszystko się wydarza, wiesz, tydzień po tygodniu. Mhm. W Teksasie też jest tak, że nagle masz wielkie pożary lasów, no i mamy crossover z dwóch seriali, Marvel tutaj prawie, że taki ten. Ale na przykład ostatnio w kolejnym sezonie okazuje się, że na przykład jest deszcz meteorytów, nie? Wydarzenia, które, wiesz, zdarzają się raz na dekadę, nie? Albo ten, a tutaj się okazuje, że...
0: Ale to tak... przecież kino akcji amerykańskie, no to nie wiem, inwazja obcych, cokolwiek, no to wszystko w Stanach zawsze się dzieje, więc tutaj akurat... Okej, deszcz meteorytów. Dzień jak co dzień. Znaczy, wiesz, no, to też jest nietypowy przypadek, bo tak naprawdę mamy masę systemów wczesnego ostrzegania, które nam gdzieś tam obserwują niebo cały czas w poszukiwaniu obiektów, których trajektoria może się przecinać z trajektorią Ziemi. No i tak naprawdę, wiesz, oglądamy, w większości przypadków akurat jest tak, że na tyle daleko mijają, że tam nie ma wielkiego ciśnienia. No bo inaczej to mamy, jak się, czekaj, ten film z Bruce'em Willisem.
1: Złote maliny.
0: Nie, tam grał, tam Liv Tyler grała też, Ben Affleck.
1: Armageddon,
0: tak. I mamy po chwili Armageddon, musimy jechać, powiercić wielki kamień i zrobić boom.
1: Moje ulubione to jest, jak pada pytanie, jak to jest, że niełatwiej jest przeszkolić astronautów NASA do wiercenia, tylko musimy tych odwiertów przeszkolić, żeby byli astronautami. I to chyba Camerona ktoś zapyta, a on powiedział, żeby się dziennikarz nie interesował, bo kociej mordy dostanie. No może to nie był dziennikarz, tylko był jeden z aktorów, chyba nie wiem, czy nawet nie Brad Pitt, czy nie.
0: Jeszcze poczekaj, jak się nazywa ten szwedzki aktor, on zawsze gra takich, on gra Europejczyków, Słowian. Strommar chyba.
1: Strommar, no.
0: On grał tam, Andrii Popow chyba nazywał się ten radziecki kosmonauta, nad co oni przylecieli na tą stację dotankować.
1: Ach,
0: się.
1: No ulubiony tekst, komputer nie działa. Nieważne, czy amerykański,
0: czy radzieckie, wyprodukowane na Tajwanie. I łup kluczem w zawór, bo jeszcze jak wszystko zawodzi, weź większy młotek.
1: No tak, no ale to jest właśnie, powiem ci, że zabawne jest to, bo wiesz, z jednej strony mamy takie, wiesz, musisz robić serial, nie?
0: Tak.
1: W którym coś się dzieje. Musi to być procedura, która jakoś tam
0: klei się.
1: Powiem ci, że na przykład wpisałem właśnie i wyszukałem mi listę top 10 najbardziej uwielbianych przez ratowników, nie, medycznych, sytuacji właśnie w 911. I powiem szczerze, że to nawet nie jest moja lista, bo ja mam w ogóle, dla mnie na przykład lista kuriozów to jest właśnie tsunami, trzęsienie ziemi, co było, a na przykład otworzyły się te... Wrota piekieł dosłownie się otworzyły i na przykład dzieciaki tam bawiły się w basenie, czyli no wiesz, nastolatki i... No i nagle się okazało, że w zasadzie to był, że w zasadzie lawa, woda zaczęła mieć bardzo dużą temperaturę, no i parę osób nie wyszło, próbowali chłopaka wyciągnąć, a chłopak już w zasadzie, kończyny zaczęły mu się, że tak powiem.
0: Jak ten Darth Vader, Anakin Skywalker.
1: Tak, dokładnie.
0: Też kąpał się w lawie.
1: I jedyne, co było dobre w tym odcinku, to było pokazane, jak przyjeżdżają służby i robią triaż i się okazuje, że jest gościu, który był na studiach medycznych, no i on dostaje oczywiście opaskę czerwoną i on tak Aha, czy już nie mam szans i trochę, wiesz, i ta...
0: No musiał, znaczy tak naprawdę...
1: No miał, też... miał oparzenia tego, takiego wysokiego stopnia, że już wiesz i się tej...
0: Znaczy teoretycznie to jest tak, że masz właśnie zielonych, żółtych i czerwonych.
1: Jeszcze czarnych
0: możesz mieć i no czarny i on, to już...
1: Tak,
0: jest
1: i, on tak dostał, i on dostał czarno-biały, no i wiesz, już było takie, że on wiedział i wiesz, i taka sytuacja, że wiesz, że to ty jako osoba, która dostaje tą opaskę, masz nie wiedzieć, jaki dostajesz triaż, no natomiast osoby, które się na tym znają, wiedzą i on właśnie, i to było właśnie świetnie pokazane, jak oni muszą przeprowadzić szybko ten triaż wśród tych osób i wiesz, kogo można jeszcze odratować. To samo jest w The Pit właśnie świetnie pokazane. No i właśnie, ale tutaj w ogóle lista sporządzona przez strażników, że tak powiem, medycznych, nie? No i tak, właśnie na 10 jest dramat rodziny w środku apokalipsy, właśnie tsunami, nie? Tam 9 to jest wulkaniczne trzęsienie ziemi, jak tam właśnie z wodą. W 8 jest krokodyl w basenie, gdzie nagle okazuje się, że w Teksasie ląduje krokodyl i oczywiście goście zostaje pogryziony. Jest Kevin sam w domu, czyli nagle się okazuje, że próbują się dostać do gościa, który właśnie za swój dom pułapkami, że tak powiem, obładował. Jest para sklejona klejem, super glue, nie? Podczas seksu użyli kleju i się skleili. No, obejrzyj, to też jest ciekawe, nie? No i dochodzimy do tutaj do takiego piku, że tak powiem, absurdów, czyli rekin na autostradzie, czyli bawimy się konwencją Sharknado, czyli po trzęsieniu ziemi nagle okazuje się, że jest rekin, nie? Na autostradzie, bo czemu nie? I nie wiedzą co wszyscy, co z tym robić. To był w pierwszy sezon i to było też głupie, że masz rollercoaster, który zacina się i ludzie wiszą głowami do dołu.
0: No, w to jestem w stanie uwierzyć.
1: No tak, ale chodzi o to, że oni tam zaczynają się spinać w ogóle, ratują w ostatnim momencie, wyciągają ludzi z tych wagoników, wiesz, zamiast wziąć, no dobra, ale to też warto obejrzeć, bo tam jest ten. No i top 2 w ogóle strażników to jest atak pszczół, że zaczynają rój pszczół atakować mieszkańców miasta, no LA jest takie, wiesz, i wszyscy mają takie, że wezwaliby, wiesz, albo użyliby gaśnicy, nie? Ale tutaj chodzi o to, że całe miasto jest sparaliżowane, bo jest atak pszczół. No i w top jeden jest...
0: To dużo tych pszczół musiało
1: tak
0: być.
1: No właśnie o to chodzi, że 911 ma problem trochę ze skalą, nie? Że po prostu w pewnym momencie walą tak dużo, ile tego fabryka da, żeby tylko, wiesz, wzbudzić w tobie te emocje. Czyli jak masz deszcz meteorytów, to masz w ogóle cały, nie? Całe miasto jest spowite. No i w topce właśnie na pierwszym miejscu jest wąż w toalecie, który gościu siada na kibelku i okazuje się, że wychodzi...
0: Znaczy, Snake.
1: Tak, dosłownie. No i przeniesienie internetowej legendy na ekran i po prostu... wiesz, i nikt się nie śmieje, jest pełna powaga ratowników i oni później trochę odpuszczają, nie? Bo już później to już nie są w stanie, wiesz, nawet ty jak to oglądasz, nie jesteś w stanie trochę, wiesz, jak oni są w stanie powagę utrzymać, nie? No wiesz, no przyjeżdżasz, gościu został ugryziony, wiesz, siedzi na kibelku, nie? No nie oszukujmy się, jako strażnik po prostu wszyscy byście się kali ze śmiechu, nikt by nie był w stanie po prostu utrzymać powagi. Nie?
0: No nie.
1: No właśnie o to chodzi, nie? Że te seriale po prostu... One czasami próbują być zbyt poważne, wzbudzać te emocje. Nie wiem, czy pamiętasz na przykład tego, o tych ostrażakach, nie? Boston PD?
0: Chyba tak.
1: No, to są też właśnie takie...
0: Nie, no, Boston PD to chyba było o policjantach.
1: Nie, to jeszcze był ten, był jeszcze o strażakach właśnie cały ten Fire Department. I tam jest po prostu, tam to, co się dzieje po prostu... To też jest właśnie, tam wielokrotnie mówiliśmy, z jednej strony serial jest dobry, fajnie się go ogląda, tam Severance, nie, jak w ogóle on tam radzi sobie, ten ojciec podpalenie, o Jezu, drama cały czas, o, w ogóle oni wszyscy mają takie dramy, przeżywają, każdy z każdym sypia i najlepsi są ci starsi ci strażacy, dla których najważniejsze jest przyjść, zrobić sobie, ugotować dobry makaron, się najeść, nie? Poczekać, uratować komuś życie i wrócić do domu.
0: No ale to wiesz, tak jak w tym memie było, że po 30 zaczynasz doceniać bardziej przyziemne rzeczy, na przykład dobry kebab.
1: Tak, tak, tak.
0: Więc,
1: bardzo dobry.
0: Znaczy wiesz, mając tyle lat służby, pewne rzeczy ci powszechnieją i tak naprawdę wiesz, gdybyś się w ten sposób właśnie dystansował tym, że dobre jedzenie, uratować kogoś, wrócić do domu, no to byś zwariował, bo to jednak no, jest praca obciążająca psychicznie.
1: Nie no, ja się jak najbardziej z tym zgadzam, tylko właśnie też pokazuje, jak wiele tych w pewnym momencie tych seriali, nie, próbuje właśnie na siłę wykręcać nie wiadomo jakie liczby, jak wiesz, takie kontrowersje, co tak naprawdę jest bardzo, bardzo świetnie można pociągnąć, wiesz, taką trochę bym powiedział nawet dramą, nie? Mój ulubiony o strażakach to jest na przykład Rescue Me, tak? Które pokazuje opisuje dramat głównego bohatera, który chleje, ma problem z alkoholem po 11 września. W ogóle jak to
0: PTSD ma.
1: Tak, strażacy nie lubią się z policjantami, bo w ogóle nikt nie docenia policjantów, ani cały czas mają kosę, próbują tam cały, wiesz, dużo osób ma problemy z tymi, z płucami, bo się nawdychali azbestu. Trzeba na nowo budować nowe służby, bo się okazuje nagle, że no, dużo osób już nie powinno pracować, tak? I nie ma kim ich zastąpić. No i wiesz, i to jest dla mnie taki, wiesz, taki pokazany świetny dramat. Poza tym scena z prochami kolegi, jak próbują rozsypać, to według mnie jest top 10 scen komediowych w filmach, które
0: ale
1: nie są
0: komediowe. Ale rozsypują tak jak w Big Lebowskim?
1: Nie, no jest jeszcze lepiej, bo jest tak, że okazuje się, że jadą. Że sobie tu kolega, wiesz, żona ich poprosiła, żeby odebrali prochy, ona tam czeka na tym, że tak powiem, na skarpie, mhm. Mają rozsypać prochy przy oceanie, znaczy nad oceanem, no i oni tak jadą, zaczynają się kłócić między sobą, bo jadą tak, wiesz, pełnym samochodem. I nagle się okazuje, że po prostu jeden drugiego zahacza i po prostu urna z prochami, tak, się wysypuje w samochodzie. I wiesz, i nie widać, w ogóle jadą samochodem. Jeden z nich postanawia, no tak na szybko myśląc, nie? Że no szybko trzeba otworzyć okno, bo nic nie widać. No i większość tych prochów wyrywa po prostu wiatr. No i tak wiesz, oni tacy cali uwaleni tymi prochami, wiesz, zmarłego kolegi. Tutaj, wiesz, żona, wiesz, z rodziną i z księdzem czekają, w ogóle cała, wiesz, impreza. No i najbardziej rewelacyjna scena jest w momencie, kiedy oni przyjeżdżają na miejsce, nie? W ogóle odbywają się całe uroczystości, no i nagle

0: Drugiego rozumie.
1: W Big Lebowski była podobna scena, bo oni tam też mieli właśnie na skarpie rozsypać, no ale było tak, że wiatr zawiał nie w tę stronę, co trzeba i wiesz, kolej zrobił zamach i to wszystko wyleciało i posypało się na nich.
0: Tak, to bardzo podobnie, ale wiesz, to właśnie o to chodzi, że właśnie Rescue Me nie miało być właśnie takim serialem komediowym. On jest takim, on był serialem, który próbował pomóc jakby, wiesz, pokazać ten dramat właśnie tych służb mundurowych, tak. Zwłaszcza po 11 września, gdzie sobie Amerykanie, to nie powiem, że nadal odcinają, bo trochę odcinają sobie, wiesz, kupony od tego już teraz. To jest dla nich trauma jak najbardziej, zrozumiałe.
1: Znaczy, ale wiesz, to... Podejrzewam, że to będzie eksploatowane w podobny sposób jak na przykład Pearl Harbor.
0: Tak, tak, ale można to robić w sposób bardzo dobry, na przykład powiem ci, że według mnie...
1: Znaczy, ale sorry, że ci wejdę słowo, i tak oni robią to dużo, dużo lepiej niż na przykład polska martyrologia i tak umęczanie się.
0: Właśnie a propos tej martyrologii, to wiesz, to właśnie masz tak, jak masz Chicago Fire właśnie wspomniane, no nie? To masz, bohaterowie jakieś tam mają te traumy swoje. Ale według mnie najlepszym właśnie pokazaniem tych traum było w, słuchaj, pamiętasz CSI-e?
1: Tak.
0: Kultowe, nie? Wszyscy pamiętają.
1: Miami najlepsze, tak.
0: A dla mnie na przykład powiem tak, że najbardziej nijakie było CSI Nowy Jork, ale jednocześnie CSI Nowy Jork ma przede wszystkim najlepszego aktora, nie? Znaczy...
1: Tu się nie zgadzam, bo jednak David Caruso w Miami robił robotę lepiej, moim zdaniem przynajmniej, natomiast CSI...
0: Dobra, kwestia...
1: Tak, LA ma... nie, Nowy Jork, co ja mówię. Ma ten... Ono jest... Dokładnie jest utrzymana ta sama stylistyka, co z GTA Trójką. Wieczne, zimne miasto. Tak samo tutaj zauważ, że te barwy zawsze są skierowane w stronę niebieskiego. Aktor spoko grający, chociaż dla mnie zawsze przed oczami widzę kapitana z... ojejku... co później Fabrykę Krewetek miał.
0: A, Boba. Bo na, ten... O, chodzi ci o, Boże, no, Trump, znaczy Trumpowy jest.
1: Co szybko biegał?
0: Forrest Gump.
1: Forrest tak, Trump. O Forresta Gumpa mi chodzi. Tak, to zawsze mi się kojarzy. Aktor to tylko, wiesz, jedną rolę ma, natomiast tak, jednak wiesz, Las Vegas początek było spoko, ale jak dla mnie to pikiem to było jednak Miami przez te pastelowe kolory, te właśnie takie żółcie, pomarańcze wymieszane z zielonym. Ten ciepły klimat jednak moim zdaniem robił robotę.
0: No, ja wiem, to wiesz, jeżeli chodzi na przykład o moje ulubione CSI, to nadal, jeżeli chodzi o formę, jeżeli chodzi o ten właśnie, to jest Las Vegas, gdzie miałeś, pierwsze odcinki są bardzo, bardzo, ale to bardzo takie studyjne.
1: Tak.
0: Później masz coraz więcej tej magii, kina w ogóle, o Jezu, powiększyłem.
1: No i w Las Vegas w soundtracku zdarzały się kawałki Depeszów też puszczane.
0: Tak, tak. I muzyka jest rewelacyjna, tak. Sprawy są rewelacyjne, bo są naprawdę mroczne.
1: Znaczy, wiesz co, plus jednak sama tematyka serialu, podejście do jego realizacji, w jaki sposób to było pokazane. Okej, bo później już, wiesz, powstał ten CSI efekt, nabijanie się z tego, że wiesz, powiększanie w nieskończoność, wygrzebywanie czegoś z pojedynczych pikseli w odbiciu oka, no to już było przegięcie w drugą stronę. Natomiast, wiesz, sam początek to było nową, bo wcześniej nie mieliśmy takiego serialu.
0: No tak, ja tylko właśnie tutaj wrzucę, że właśnie te wszystkie seriale mają swoje wzruty, upadki, zwłaszcza według mnie Miami. Za bardzo próbowało. I tam, wiesz, handel narkotykami, w ogóle główny bohater.
1: Znaczy to, że wiesz, jego syn tam w pudle i tak dalej, no to też...
0: No, tam próbował. Trochę za daleko, poza tym Caruso był nielubiany przez wszystkich aktorów, z którymi grał i był strasznie im się ciężko grało.
1: Znaczy, ale wiesz co, bo Caruso, ja go kojarzę, tylko już nie pamiętam z jakiego filmu.
0: No, ale...
1: Zawsze grał badassów.
0: Tak, tak. A i to dobrze to wyszło. Taki Ryan był dobrze zrobiony, on trzymał, że tak powiem, to wszystko kupy. Natomiast dla mnie, mówię, najlepszym takim właśnie takim, jeżeli chodzi o trauma, dumping, w ogóle taki, wiesz, wielka trauma, w ogóle wielka woda, to właśnie był odcinek specjalny, bo to był faktycznie odcinek specjalny, właśnie CSI Nowy Jork, Indelible, który pojawił się w 2011, czyli w 10. rocznicę 9/11, dosłownie w 9-11, gdzie właśnie Mac, czyli główny bohater grany przez Sinisa, ma flashbacki z tego, jak stracił żonę. Bo on stracił żonę podczas zamachu, nie? I tam są tak rewelacyjnie powplatane te, wiesz, te wątki w ogóle i jak, wiesz, jak oni próbują wieść normalne życie w Nowej Jorczycy, tak. A jednocześnie on ma takie, wiesz, co się wtedy zdarzyło. I to też jest bardzo dobry był odcinek,

0: bo tam na początku jest takie, stało się, wielka tragedia, ale nie wiemy, co się stało, właśnie z perspektywy zwykłych ludzi, nie takie wielkie, o Jezu, to był zamach terrorystyczny, w ogóle Stany Zjednoczone upadły na kolana, w ogóle co my zrobimy, nie, to jest właśnie z perspektywy, okej, musimy sobie poradzić, co się stało z naszymi rodzinami, a coś tam, nie? I w ogóle jak on jest uwalony całym tym pyłem, jak on próbuje cokolwiek właśnie jakby ogarnąć, nie? Jest bardzo dobrze pokazane i według mnie to było takie właśnie, tak jak mówisz, to nie było z patosem, nie było jakoś tam, ten dopiero później na koniec, jak oni tam idą pod ten pomnik i tam, wiesz, jest ten, to już zaczyna się robić trochę pompatycznie, ale właśnie pokazane takie, wiesz, służby, nie? Jak tam ze sobą próbują współpracować, jak wszystko jest nie tak, jak powinno być i każdy próbuje jakoś tam pomóc. To według mnie jest bardzo, bardzo właśnie dobrze pokazane i to właśnie z tej strony właśnie wracając do The Pit, właśnie pokazywać, że to, wiesz, ten serial pokazuje, jak lekarze walczą nie z systemem, tylko walczą z systemem i wypaleniem, tak? Oni jadą na resztkach w ogóle oparów i jadą w ogóle, już są tak zmęczeni, tak jak normalnie, że każdy kolejny dzień, oni kochają tą swoją pracę, tak jak w jednym odcinku pada, że dlaczego pracujemy tutaj, nie? Nie dla pieniędzy, tylko dlatego, że mamy wszyscy ADHD i, wiesz, i nie jesteśmy w stanie zatrzymać się w jednym miejscu i chcemy pomóc ludziom, nie? I chcemy jak najwięcej rzeczy robić naraz.
1: Tak.
0: To jest właśnie taką siłą napędową tego wszystkiego, co tam się dzieje na tym SOR-ze. Ale też właśnie dobrze pokazuje, że Amerykanie też niech się zorientują. Wiesz, nawet pada jedno takie stwierdzenie, że gdzie my jesteśmy? Jesteśmy w kraju trzeciego świata, że musimy czekać ileś godzin na pomoc, czy wiesz, płacę ubezpieczenia i tak nadal muszę czekać w kolejce, nie? I nam jest takie, staramy się pomóc wszystkim, nie? Mamy ograniczoną ilość łóżek, mamy ograniczoną ilość tych
1: personelu.
0: Wszystkiego mamy ograniczone. Po COVID-zie jest coraz gorzej. Pacjenci atakują lekarzy, próbujemy, wiesz, ale nie dość, że ludzie nie chcą pracować w zawodzie, nie dość, że nie dostają za to pieniędzy, to wiesz, i masz takie, ale fajnie, w Stanach Zjednoczonych jest dokładnie to samo, co u nas, nie?
1: No, tak, takie, wiesz, to jakie to polskie, że tak lżej na serduszku się robi, że jednak inni też mają tak samo źle albo i gorzej.
0: Tak, ale jednocześnie też jest właśnie ciekawe to, że nadal, wiesz, skupiamy się wokół tych seriali na tej właśnie ludzkiej twarzy tych lekarzy, którzy jednocześnie się kłócą jeden z drugim, ale też nie jest tak, że oni są pokłóceni na cały sezon, bo właśnie to też miałem, wiesz, trochę miałem problem z ostrym dyżurą. O, ja ciebie nie lubię, ja ciebie też nie lubię. Dobra, przez cały sezon teraz ze sobą nie rozmawiamy. I mamy, wiesz, mamy animozję, albo tak jak w Grejowej, nie? Że ktoś ma humory i ma przez cały sezon właśnie humory. I właśnie teraz jak Dr. Larsen zacząłem oglądać, to jest ciekawy motyw, bo oczywiście uwielbiam motyw, kiedy, wiesz, główny bohater ma amnezję, tak jak wspominany przez wiele, wiele lat przeze mnie The Last Cop, nie? Ostatni gliniarz. Licencja sprzedana na cały świat, każdy trochę inaczej ten motyw pociągnął. No to tutaj mamy Dr. Larsen, która jest kompletnie pokazana, jest właśnie, wiesz, prowadzi w zasadzie prawie cały szpital, jest strasznie niemiła w stosunku do wszystkich,
1: ale wiesz, musi być trochę taka,
0: no właśnie,
1: twarda,
0: tak.
1: Żelazną ręką rządzić, bo inaczej to by nie miało sensu.
0: No jest młody lekarz, który właśnie wszystkim mówi, że czy chcecie mieć opinię najlepszej lekarki, czy po prostu, no ale ona jest niemiła i są na nią skargi. No tak, ale ona jest najlepsza. No i właśnie jest taki problem, że, znaczy problem, że oni po prostu próbują cały czas mówić, że no ona jest bardzo dobrym lekarzem, ale nikt jej nie lubi. No i...
1: Ale wiesz, to też jest problem, ale to właśnie nie tylko mówimy, ogólnie w pracy ludzie mają, bo załóżmy, że jest ktoś, kto jest dobry w tym, czym się zajmuje, natomiast właśnie jest taki szorstki w obyciu i teraz pytanie, czy jest sens współpracować z kimś takim kosztem wypalenia innych pracowników, bo jednak muszą się z nim użerać,
0: tak,
1: pomimo tego, że nie jest dobry specjalistą.
0: I właśnie Dr. Larsen właśnie to pokazuje, tak, że mamy spokojnie, że właśnie mamy główną bohaterkę, która jest kompletnym, no, nazwijmy to dupkiem, tak? Nie jest niemiła w stosunku do wszystkich i najlepsze jest to, że właśnie pierwszy odcinek polega na tym, że mamy pokazane, jakim ona jest świetnym lekarzem, ale jednocześnie jest znienawidzona przez cały personel. Na przykład już jest, wiesz, godzina tam 19 czy 20, no i ona tam badała pacjentkę i nagle, wiesz, i ta biedna kobieta na tej recepcji, która zleca badania, wszystko robi, no to jest najlepiej, jak w polskim szpitalu, nie? Ona siedzi po prostu i, wiesz, ona jest personelem medycznym, ale nie jest lekarzem, wiesz, ale musi wszystkich lekarzy, wiesz, ogarniać wszystkie badania i ona już ładuje torebkę, wszystko ten, a ona mówi, no tutaj jest, wszystko zamykam, nie? Kończę swój dyżur. A Larsen mówi, nie, ale ja zleciłem to badanie już na teraz, no nie? I to musi jeszcze, ale to ona mówi, spoko, wodzę, jutro rano przyjdę, będzie badanie zlecone, nie, będzie pierwsze w kolejności. Ona mówi, nie, już w tym momencie ma być to zrobione. No i wiesz, i ona taka po prostu, wiesz, patrzę na nią i jest tak po prostu, Jezu, nie, ale wiesz, Herod Baba, co mi ona w ogóle, wiesz, każe mi jeszcze zostać po godzinach
1: w robocie. Choć, ale ten Excel do zrobienia jeszcze.
0: Tak, no i wiesz, i przychodzi dyrektor tego szpitala, który mówi, no nie no, ale Larsen, weź tego, jesteś niemiła, są na ciebie znowu skargi i personel to potwierdza, a ona już wie, kto na nią doniósł i po prostu masz jechać w tym momencie do domu, bo po prostu jesteś toksyczna w stosunku do wszystkich i ja tego nie będę dalej tolerować, nie? No i ona po prostu wraca do domu, jedzie ha, nie? Pada deszcz i nagle się okazuje, że dostaje tam, wiesz, a propos wyników badań, które sama zleciła i sama sobie jest trochę winna, no bo patrzy na telefon, bo badania przyszły. No i jak była zaparkowana furgonetka, trafia w furgonetkę, jej samochód się przewraca, wali głową w szybę, no i się okazuje,
1: że... miała zapiętych pasów.
0: Miała, ale w boczną uderzyła. No i właśnie chodzi o to, że właśnie uderzyła w boczną szybę, leżała przez dłuższy czas na ulicy, znaczy w samochodzie, tak, bo samochód przekoziłkował, no i okazuje się, że był krwiak mózgu, no i też jest świetnie pokazane, że lekarze, i trafiła do tego swojego szpitala, no że lekarz prowadzący postanowił, że...
1: I co, payback time?
0: Nie, trochę tak, ale to w przypadku jednej postaci, że jest payback time, natomiast właśnie największy problem polega na tym, że doktor Larsen wycięli jej, wiesz, usunęli jej krwiaka, usunęli jej kawał czaszki, ale pewien odłamek, wiesz, w korę się wbił, no i oni nie chcieli tego usuwać, bo bali się, że jeszcze bardziej uszkodzą mózg. Mhm. No i nagle się okazuje, że dr Larsen ma amnezję 8-letnią. No i to jest motyw przewodni teraz serialu, że ona nie pamięta 8 lat. Chce wrócić do bycia lekarzem, natomiast wszyscy mówią hola, hola. A co, jeżeli nie pamiętasz więcej niż 8 lat? Ty chcesz być już lekarzem, a dopiero leżysz od kilku tygodni, od kilku dni.
1: Tak.
0: Może tutaj się wstrzymaj, może byłaś najlepszym lekarzem, ale teraz masz amnezję. Okazuje się, że mąż nie jest mężem, okazuje się, że dzieci już nie mają 8 lat, tylko mają więcej. No i wiesz, to jest taki w zasadzie najlepiej pokazane, że to jest taki trochę, wiesz, powrót, ale taka karma, nie? Ona chce wiedzieć, co źle zrobiła, natomiast okazuje się, że, no, wiesz, fajnie, fajnie, ale większość tych zmian, tych negatywnych, jest spowodowana twoją postawą, tak? Chciałeś być najlepszym lekarzem, no to zostałeś najlepszym lekarzem, tylko przy okazji...
1: Takim kosztem.
0: Właśnie, takim ludzkim, że nikt cię nie lubi. No i dużo osób się, wiesz, tak jak ze wszystkimi tymi serialami a propos amnezji, narzeka, że wiesz, no, to nie jest kompletny zanik pamięci, wiesz, wiele rzeczy jest nie tak. A mi się podoba trochę motyw, bo to też jest takie, nagle się okazuje, że dyrektor całego szpitala to jest jej były mąż, tylko że w pierwszym odcinku nam nie tego nie powiedziano.
1: A ona pamięta go jeszcze jako męża.
0: Tak. Więc to jest taki dosłownie taki generator dram, ten serial, bo co tylko, wiesz, po prostu ludzie z personelu medycznego na przykład zastanawiają się, ej, ale powiedzmy jej, że ona była mi winna na przykład $3000, nie? Ale ona ci nie była winna $3000, ale ona tego nie pamięta, nie? I nagle się okazuje, że są ludzie, którzy ją pamiętają sprzed 8 lat i ona pamięta, że była dla nich miła, a oni też pamiętają. I wiesz, taki trochę reset, ale też pokazane, jak ta postać jest miła, ale momentami też jakby nie jest miła, tak? Bo doktor Larsen jakby ma problemy, bo próbuje jakby przystosować się do tego świata. Więc mówię, to jest serial medyczny, który nie wiem, czy to dotrwam do końca, ale jest taki, mówię, generator dramy niesamowity. Trochę jak Grey's Anatomy, gdzie dowalmy tym lekarzom, dowalmy, dobra, teraz rzućmy ich wszystkich, lecą tak, samolotem,
1: ale
0: i wszyscy
1: Grey's Anatomy
0: rozbiją.
1: To w pewnym momencie zrobiła się straszna opera mydlana i ja już nie byłem w stanie oglądać, bo otwierali tyle wątków, jeszcze to wszystko tak wolno do przodu szło, że nie.
0: No tak, no ale wiesz, ale powiedzmy, że jednak Grey's Anatomy ma coś takiego, że nie masz tego, masz taki good guy, bad guy, nie, taki feel good ending, nie? To właśnie na przykład też jest ciekawe, bo zauważyłem, że we wszystkich tych serialach, w większości tych serialów, gdzie główny bohater ma amnezję, to tego nie ma, nie? Nie masz tego feel good. Zawsze musi być na sam koniec coś takiego negatywnego. Zwłaszcza jeżeli ktoś ogląda seriale francuskie, to tam zawsze jest takie, na przykład, Boże, jest ten taki ten Profilerka, nie? To tam nie ma. Główna bohaterka musi mieć poszarpaną psychikę, ona musi pić wino, ona musi mieć problemy emocjonalne, musi mieć stalkera, musi mieć w ogóle problemy w związkach, ona nie może się pozbierać, nie? Bo ona pracuje, wiesz, jako profilerka i po prostu pracuje z policją, więc na pewno ona nie może mieć dobrego życia. Tak jak na przykład porównanie moje z tym Ostatni gliniarz, wersja niemiecka i japońska. Masz gościa, który był w śpiące 20 lat, upadł NR-dówek, on został postrzelony, stracił 20 lat, bo był w śpiące, śpiące, nagle się budzi, jest takim gliniarzem starej daty, próbuje palić w budynku, wszyscy mu mówią, że musi iść do HR-ów, on w ogóle, a co to jest HR, nie? Bo kiedyś tak. To takiej głupoty nie było, co to jest ten komputer, telefon, on w ogóle się nie jest w stanie odnaleźć w tym świecie, ale coś tam jest ta warstwa, że tak powiem, komediowa i masz Falco, który jest w ogóle gliniarz 22 lata śpiące, stracił w ogóle, wiesz, żona już dawno w ogóle go spisała na straty, w ogóle ma tą córkę, próbuje z tą córką się dogadać, ale ta córka miała chyba tylko 2 lata, teraz już jest osobą dorosłą. W ogóle nagle się okazuje, że cały dział policji był skorumpowany, nagle się okazuje, że dobry znajomy go postrzelił, w ogóle to taki mikrospoiler. W ogóle cała policja go nienawidzi, bo w zasadzie oni sobie z tych pieniędzy stworzyli trochę fundusz emerytalny, tak. On próbuje w tym grzebać. I tam jest tak, że za każdym razem, każdy odcinek, to masz takie, sam się zastanawiasz, czujesz się jak... Nie wiem, czy pamiętasz polskie seriale, tak? Na przykład Ekstradycje. Tak. Że ten główny bohater, on nie może być szczęśliwy. On za każdym razem musi cierpieć, musi być to. Nie ma tego katarzys.
1: Tak, bo jest wszystko przeciwko niemu. No.
0: Tak, cały świat przeciwko niemu. Zwłaszcza, że on był w tej śpiące 22 lata, on nie może mieć spokoju. On nie może po prostu, wiesz, przejść na emeryturę. On musi, dowiedzieć się, kto go, wiesz, i on tam, wiesz, odzyskuje jakieś tam, wiesz, coraz bardziej wspomnienia, ale coraz gorzej jest, no bo widzi znajome twarze i te znajome twarze faktycznie go, że tak powiem, do tej śpiączki zagoniły. I mówię, nie wiem, czy to jest właśnie kwestia też takiego kina, że wiesz, no jestem ciekaw, jak, właśnie co by się stało, jakbyśmy my kupili w Polsce licencję właśnie na ostatniego gliniarza. Czy to też byłoby takie, a lata 90, no, upadek,
1: słuchaj,
0: komuny.
1: Masz, budzi ci się teraz po latach milicjant, chce sięgnąć po białą lolę, wsiąść tak, w polonez i wiesz.
0: To by było rewelacyjne według mnie, właśnie pokazanie w ogóle takie, wiesz, można byłoby to pociągnąć też komediowo. Można
1: i pomyśl, że masz kolesia o delikatności Borewicza, który próbuje się odnaleźć w rzeczywistości.
0: Boję się, że niestety akurat w przypadku polskich służb mogłoby się okazać, że nie byłoby aż takiego dużego
1: progu wejścia.
0: I to mnie trochę martwi, bo są ludzie, którzy naprawdę starają się, żeby te wszystkie mundurowe zawody nie dość, że pokazać dobrze na ekranie, ale są też ludzie, którzy w tych zawodach naprawdę się starają. To widać na przykład w polskiej służbie zdrowia, która notabene, kiedyś się czekało na coś 8 godzin, teraz czeka się 80 minut. Ja wiem, że dla większości osób, jak ktoś siedzi, czeka na ten triaż, nie? Na SOR-ze, to w ogóle, i wiesz, krew z niego spływa, to on jest w ogóle niezadowolony, bo musiał już tam przyjechać, ale sam fakt, że u nas jest triaż teraz na SOR-ze, że nie musisz czekać ileś godzin na tą pomoc, albo ludzie nie umierają aż tak często, bo nadal się zdarza, wiesz, w drzwiach wyjściowych, jest trochę, może nie to, że sukces, bo to ludzie powiedzą, że to źle brzmi, ale jest pewien progres, nie? I właśnie pokazywanie takie jak właśnie ostry dyżur, pokazywanie takie jak w The Pit, pokazywanie nawet jak w tego Boston Fire, czy jak oni tam się nazywają.
1: To znaczy, wiesz, bo ludzie mało kiedy sobie zdają sprawę, że to, że oni siedzą na SOR-ze, bo utarło się, a dobra, masa ludzi, która jedzie tam, to jest szpitalny oddział ratunkowy, jedzie tam z popierdółkami, które mogłyby, nie wiem, z weekendu poczekać do poniedziałku, żeby pójść do swojego lekarza i tak dalej, a jadą, zajmują miejsce. Oczywiście zdarzają się srogie przypadki, natomiast dużo jest takich, że to nawet tak jak ja, rozbiłem sobie głowę. Na SOR-ze chyba spędziłem 3-4 godziny, ale ja do nikogo nie miałem pretensji, bo doskonale sobie zdawałem sprawę z tego, że jest masa innych ludzi, którzy potrzebują tej uwagi, pomocy szybciej niż ja, więc ja mogę posiedzieć, poczekać. Ja miałem Kindle ze sobą, więc sobie spokojnie byłem w stanie czytać książkę i było okej. Natomiast wiesz, ktoś, nie wiem, skaleczy się w palec, może sobie poradzić z tym w domu. Nie mówię, że jak ktoś ma złamaną nogę, ma czekać, nie wiem, na wizytę u swojego lekarza, no ale jednak już można to ogarnąć sensownie.
0: Tak, tutaj też problem polega na tym, że ludzie nie potrafią wielu rzeczy samemu zrobić. Już są takie momenty, kiedy potrzebujesz, też powinno być tak, że jednak masz dużo placówek regionalnych, takich jak było kiedyś, że z niektórymi rzeczami przyjdziesz do tej przychodni, nie? I tam, że tak powiem, cię obsłużą. Nie wiem, boli cię brzuch,
1: tak,
0: to nie jedziesz na
1: SOR. Tak, ale z kolei z przychodniami jest jeszcze ten problem, że nie wiem, czy zauważyłeś, jak chcesz dostać się do swojego lekarza pierwszego kontaktu, to musisz bardzo wcześnie iść tam, zająć sobie miejsce w kolejce, albo zarejestrować się, bo często jest tak, że dużo miejsca zajmują emeryci i nie chcę tutaj teraz się zastanawiać, czy słusznie, czy niesłusznie, bo oczywiście część jest takich, że przyjdzie, powie, że tu, tam jest strzyka i tak naprawdę dla nich samą rozrywką jest to, że ktoś z nimi porozmawia, wysłucha i tak dalej, bo na przykład, nie wiem, rodzina totalnie ich olała. Jest oczywiście też ludzi masa chorych, no ale jednak jest tak, że gdzieś to jednak nie działa w sposób efektywny. I jak rano się zarejestrujesz, no to później nie zarejestrujesz się rano, no to później może być problem, żeby dostać się do lekarza.
0: ale okej, okay, no mówię, The Pit właśnie, to jest bardzo dobrze pokazane i wiesz, później jak właśnie masz taką skalę porównawczą, nie, właśnie Dr. Larson, gdzie masz piękną klinikę, gdzie masz w zasadzie w poczekalni nie masz nikogo, masz w ogóle stoisko Starbucksa, gdzie ludzie sobie kupują kawkę, nie, i chodzą z kubeczkiem kawy, a później masz właśnie The Pit, gdzie nagle się okazuje, że przychodzi z nocnej zmiany, wiesz, przełożony, starszy tam, wiesz, lekarz i on po prostu, wiesz, kawka z rurką jest takie, no dobra, będziemy mieli za 15 minut pełno, wiesz, osób na triaż, będzie pełno trupów, będzie inny ten.
1: Także kawa, dwójka i do przodu.
0: Tak, i dokładnie to samo jest właśnie, a później właśnie tego robi właśnie główny bohater, też mówi, macie 5 minut, żeby się najeść, skorzystać z łazienki, później nie będzie na to szansy. I właśnie takie, nawet w drugi, trzeci, czwarty odcinek jest świetnie pokazany, jak on próbuje się wysikać, nie? I przez następną godzinę nie jest w stanie się wysikać.
1: Ale to Aśka, tak jak rozmawiam, to też mówi. A bo słuchaj, bo tu przerwa między pacjentami, no to szybka jedynka, gryz kanapki i,
0: tak,
1: i
0: tak,
1: do boju.
0: Tak, tak, tak. I jest właśnie, i tam też jest właśnie dobrze pokazane, noście skarpele, nie tylko zapakowane, bo to też nie jest tak, jak się wszystkim wydaje, a sobie tak. Właśnie tam jest też genialnie pokazane, jak można komuś na nogę zrzucić właśnie skarpel. Ale właśnie, macie mieć przy nodze skarpel zapakowany, nie? Jakby coś się stało, żeby wyciągnąć go szybko, żeby tam, wiesz, komuś coś tam, wiesz, szybko tam. Macie mieć, wiesz, przy sobie batonik, nie, żeby w razie czego na szybko wciągnąć. Jest takie po prostu, Jesus Christ, w końcu pokazujemy, jak naprawdę wygląda praca w takich tych, nie? To jest trochę jak odczarowywanie, na przykład nie wiem, czy pamiętasz, dużo osób nie było w stanie na początku lat 90. trochę się dziwiło, jak wygląda MASZ, nie? Że to jest jednocześnie nowatorskie, a jednocześnie jak to wszko wygląda przestarzało. No to był serial, który pokazywał się, działa, znaczy lata, lata 50-60, tak? Wojna tak. W Korei. I wiele tych metod, żeby było ciekawiej, teraz jest przestarzałych, bo teraz się uważa, że trzeba jak...
1: No sama idea MASZ, czyli Mobile Armor Surgical Hospital, tak, została zaniechana. Przestany. W tej chwili już inaczej, bo same mediwaki działają na tyle wydajnie, na tyle szybko są w stanie dostarczyć do szpitala takiego stacjonarnego, rannego, że nie ma potrzeby rozbijania takich polowych szpitali bezpośrednio tam, wiesz, w odległości, nie wiem, 10-15 km od linii frontu.
0: Tak, ale wiesz co, to też jest, powiem tak, według mnie to też jest właśnie ciekawe o tyle, że w końcu niektóre rzeczy są właśnie, wiesz, odczarowywane, że musisz udawać go na ten lotniskowiec medyczny, nie? I to wiem, że taki serial byłby teraz trochę nudny. No bo wiesz, byłoby takie, a no facet już jest tego, w zasadzie jego stan zdrowia jest w miarę stabilny, nie, został ustabilizowany, no i tyle, nie, i później w zasadzie, a później, nie no, zatrzymał nam się na płycie lotniska, nie, i teraz musimy go jakoś tam od tego, no wiesz, odratować, ale na przykład, nie wiem, czy widziałeś na przykład The Wire, a propos policjantów. Mhm. Tam jest fajne, bo tam nagle się okazuje, że tego, że właśnie policjanci nie przegrywają z gangsterami, tylko z samym systemem. I tam śledztwa trwają ileś miesięcy, ileś odcinków
1: to,
0: w ogóle.
1: To jest cecha wspólna chyba dla wszystkich policji na świecie, że jednak największą przeszkodą w wykonywaniu swoich obowiązków jest system.
0: Tak, tak. No, nie wiem, czy to miniserial tak od HBO, Czarnobyl, też pokazano, jak właśnie walczyć. W ogóle dla większości tych seriali to też się okazuje nagle, że jest walka z systemem, nie? Że nagle się okazuje, że trzeba wykonywać jakieś tam, wiesz, papierkowe roboty. No, jeżeli ktokolwiek miał styczność z takimi rzeczami, z takimi zawodami, to wie, że faktycznie raportowanie tego wszystkiego w pewnym momencie zajmuje ci więcej czasu niż obsługa klientów, tak?
1: Plus często jest tak, że rzeczy, interwencje, które zajmują no może nie 5 minut, no, ale tak naprawdę moment, potrafią wygenerować papierologii na kilka godzin. Mhm. Plus czasem jest tak, że wiesz, no polska policja też tak robi, że na przykład, nie wiem, prosty przykład, przeszukanie samochodu, no to wiesz, tak naprawdę ty jako obywatel powinieneś dostać protokół z tego przeszukania. To jest dużo, dużo, dużo papierów do wypełnienia i zdarzały się przypadki, że w tym momencie policja, wiesz, tylko każe otworzyć bagażnik, zajrzy tam do środka i na tym się kończy to, bo tak naprawdę gdyby rzeczywiście doszło do przeszukania, no to w tym momencie muszą zrobić ten protokół i to zajmuje czas.
0: Wiesz co jest też ciekawe, że teraz mamy powrót, będziemy mieli chyba styczeń, luty, tak? Będziemy mieli nowy sezon Scrubsów, który mam nadzieję, że uzna, że ostatni sezon w ogóle nie istnieje. Powrót starych, w ogóle starych aktorów, starej gwardii. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Natomiast też jest ciekawe, że mimo tego, że Scrubs był uważany za serial komediowy, to mimo wszystko zobacz, że tam było tam dużo papierkologii, było właśnie kwestia walki z systemem, czy ktoś ma ubezpieczenie, czy nie.
1: A to jest już inna kwestia, bo wiesz... momencie, kiedy pacjent nie ma ubezpieczenia, a ty zlecasz, wiesz, nie wiem, konkretne badania i tak dalej, kto je za to musi zapłacić.
0: No tak,
1: i albo jemu wystawiamy rachunek i później on po prostu łapie się za to i stwierdza, no to jednak było lepiej zdechnąć przed SOR-em.
0: Znaczy wiesz, serial powstał przed Obamacare, to też pamiętam, że to jest trochę, bo Obamacare zmienia trochę seriale medyczne w Stanach Zjednoczonych, zmienia w ogóle podejście, bo masz zestaw, że tak powiem, narzędzi podstawowych, czyli badań i rzeczy, które musisz udzielić pacjentowi, żeby nie umarł ci na stole. Natomiast możesz go później większością nich obarczyć finansowo, więc to co mówisz, ale natomiast musisz mu pomóc, tak? Czyli nie ma tak jak kiedyś, na przykład, nie wiem, tam z ostrym dyżurem, że nie wiem, nie masz tego i tego ubezpieczenia, więc nie będzie resuscytacji na tym poziomie, to nie może być podać tego.
1: Tak, nie, bardziej to szło w, wiesz, jakieś badania typu tomografia i tak dalej, bo to jednak one kosztowne są, bo samo takie badanie podstawowe, szybkie, no to wiesz, kosztowo to jakoś nie jest mega dużo, ale tak naprawdę masa rzeczy później, leki, jakieś środki potrąbkowe, to wszystko, co zostało użyte, plus wiesz, takie porządne badania, zresztą w Polsce też, ludzie większość, a nie, tutaj wiesz, po co tam ZUS-y i tak dalej, irytuje się, wiesz, bo tutaj składki zdrowotne, to wszystko, tylko przychodzi co do czego i na przykład terapia nowotworowa, chemioterapia, jak ktoś sobie policzy, ile kosztuje jedna taka, a to na przykład jak sprawy idą dobrze, no to 3-4 takie potrzebujesz, no to w tym momencie trochę mięknie lufa, bo jak się okazuje, ile pieniędzy jest do wydania.
0: Wiesz, to też jest ciekawe, że z jednej strony, wiesz, takie rzeczy są potrzebne, natomiast też pamiętaj o tym, że jakbyś miał nagle serial, taki, wiesz, medyczny, w którym oglądasz przez 45 minut, jak ktoś z administracji walczy o to, że nie ma w kiblu papieru toaletowego, to też myślę, że rating poleciałby na łeb, na szyję i nikt by tego nie chciał oglądać. Tak. I też pomyślę, jak to bardzo dla scenarzysty byłoby ciężko zrobić taki serial, gdzie nagle się okazuje, że masz w zasadzie administrację szpitala, który próbuje, że tak powiem, walczyć... A nie, był New Amsterdam, który też, że tak powiem, próbował podkręcać tempo niesamowicie i główny aktor, a teraz twoja żona ma raka, a teraz ty masz raka. W zasadzie to ty masz, wszyscy mają raka, nie? Żeby tylko podkręcić właśnie to tempo tej takiej, wiesz, tragedii, wiesz, jednostki, żeby cię przytrzymać jakby przy tym ekranie, bo się nagle okazuje, że właśnie próba utrzymania tego szpitala i finansów jest, no nie jest zbyt ciekawa dla amerykańskiego widza, mimo że główny bohater próbuje cały czas i wiesz, i oni wszyscy mu powtarzają, słuchaj, dobrymi chęciami, to ty sobie możesz, nie?
1: Tak.
0: To, że będziesz chciał teraz robić, prowadzić pro bono w zasadzie działania i ratować ludzkie zdrowie, no to fajnie, ale też musisz pamiętać o tym, że szpital musi zarobić na to, żeby, tak, żeby te działania prowadzić. Także, no mówię, po raz kolejny odcinek, który prowadzimy o, tak naprawdę o serialach trochę medycznych, trochę niemedycznych. Mieliśmy też trochę Fallouta. No i kapitanie, teraz jest pytanie. 2026 rok. Co masz na swoim, na swojej liście seriali, które, że tak powiem, chcesz obejrzeć i filmu. Znaczy filmów to jest dość ciężko,
1: z filmami ciężko będzie raczej, ale takich seriali, no to właśnie tak jak rozmawialiśmy, Fallout dalej. Zobaczymy, co z tego będzie. No rozdzielenie. No,
0: Czekam
1: na trzeci sezon. Z utęsknieniem, on jakoś chyba niedługo ma się pojawić też, z tego co pamiętam. Zaraz sprawdzimy sobie. Czekaj, szybko tutaj poplikam. No, w 2026 podejrzewam, że jakoś dostaniemy chyba w drugiej połowie roku. No, tak jak patrzę, drugi też, to chociaż nie, no, drugi, pierwszy odcinek był 17 stycznia zeszłego roku już wrzucony. Na pewno to. Na pewno też zaznajemy się właśnie z Pluribusem. Tak, Pluribus. Oprócz tego, czy jeszcze coś do obejrzenia? Nie wiem, tak naprawdę będę wracać do starych seriali, tak jak właśnie przed podcastem rozmawialiśmy, że odkryłem właśnie, bo Legends of Tomorrow chyba na trzecim, czwartym sezonie skończyłem, a tych sezonów chyba jest teraz w sumie 6 albo 7, więc...
0: Czyli kino superbohaterskie.
1: Będę w to iść, bo dawno tego nie było.
0: Seriale superbohaterskie, tak, jeszcze z tego, ze starego świata, przepraszam, Arrow, nie? Arrowverse.
1: Tak, no właśnie Arrow już nie pamiętam, czy obejrzałem, czy nie.
0: Nie, nie obejrzałeś, bo jakbyś obejrzał, to byś miał dość tego, co się, że tak powiem, tam się, no już oni tak odcinali kuponu, od odcinania kuponu, że ja, nawet ja nie wytrzymałem tego, co tam
1: plus,
0: się działo.
1: Plus jeszcze do obejrzenia też Doktory Who. Bo jednak tego trochę się zbierało i tak szczerze mówiąc...
0: A czasu nie ma, nie?
1: Znaczy wiesz, ostatnio to było tak, że odcinki specjalne tylko po łebkach jak były, no to obejrzeliśmy, żeby gdzieś tam mniej więcej, wiesz, trzymać grunt. Natomiast serial jako serial, no do nadrobienia chyba mam z półtora sezonu, więc to plus jakieś właśnie stare rzeczy różne, typu Firefly i tam jakieś no tak. inne różności.
0: No dobra, ja powiem ci, że tak, z tego co mnie najbardziej, że tak powiem, chcę nadgonić z 2025, to jest Daredevil, bo będzie teraz Born Again drugi sezon. I pojawi się postać, że tak powiem, no nie pani Sherlock, tylko tego Jessica Jones, o dziwo, w drugim sezonie. Także zastanawiam się, czy nie nadrobić pierwszego sezonu. Z rzeczy, które muszę nadrobić, to właśnie też pojawi się drugi sezon One Piece'a, więc też musiałbym nadrobić pierwszy sezon. O dziwo, powiem ci, że z tego, co najbardziej mnie zaskoczyło, to, że będzie właśnie nowy Ghost in the Shell, jeżeli chodzi o serię. Jest też ciekawe z tych rzeczy takich, których ja oczekuję właśnie, że mogą być naprawdę fajne, to jest na przykład Vanished, gdzie Kylie Cuoco gra. W zasadzie to jest taki thriller, nie? Gra, nagle się okazuje,
1: Dla mnie ona zawsze będzie perny.
0: Tak, ale o dziwo, powiem ci szczerze, że właśnie to, jak świetnym jest aktorem głosowym właśnie w animowanej Harley Quinn, nie? I później miała parę takich seriali, takich mini seriali, właśnie tam grała też stewardessę i tam sprawa morderstwa, już nie pamiętam, kto się nazywał, to było jedno. Natomiast Vanish jest o tyle ciekawe, że to się zaczyna jako właśnie jako romans. Przyjeżdża do Londynu ze swoim chłopakiem i nagle się okazuje, że on zaginął. Że, i wiesz, i ona próbuje go znaleźć, natomiast tutaj nikt jej nie pomaga za bardzo. Jest takie trochę wiesz, Amerykanka w Europie, nikt nie chce jej pomóc, nie, to tak drama i później wiesz, nie wiadomo, wiesz, w co ręce włożyć. A druga rzecz, taka o dziwo od Netflixa, to jest Salvador. Pomyślałem, że masz właśnie, to też taki zahacza o właśnie znowu o te medyczne seriale. Główny bohater jest kierowcą ambulansu, no i nagle się okazuje, że on znajduje, że tak powiem, informację o tym, że jego córka działa w organizacji neonazistowskiej. Co jest dość nietypowym zabiegiem, nie? I teraz właśnie pokazane, jak on próbuje to wszystko, wiesz, rozwikłać całą tą sytuację i tą całą zagadkę. Więc no, to brzmi, że tak powiem, dla mnie dość ciekawe pytanie, czy Netflix tego za mocno nie znetflixuje? Czy też, wiesz, czy dostaniemy kino familijne, znaczy, wiesz, dramę familijną, czy dostaniemy raczej thriller albo coś w tym stylu, bo to
1: też
0: jest
1: właśnie
0: pytanie.
1: Musimy sobie znaleźć jakiś taki dłuższy serial, bo poprzedni rok to właśnie upłynął nam na oglądanie Archiwum Mix. Zaczęliśmy chyba w lutym i skończyliśmy, dużo oglądaliśmy, chyba z 8 miesięcy, 9. Cały obejrzeliśmy, naprawdę bardzo dobry serial, więc taką, zastanawiałem się właśnie nad Maszem, taką jakąś dłużyznę starą znaleźć sobie i do obejrzenia. Ja jeszcze też mam Mister Robota, ostatni sezon na odrobienia, jeśli mówimy o dobrych serialach. Tak, i to ja podziwiam scenarzystów, bo wszystkie sceny, gdzie jak zwykły widz powie hakuje, główny bohater, wszystko zostało wykonane z maksymalną dbałością o szczegóły. Koleś, nie wiem, Nmapa czy innych narzędzi używa tak jak trzeba, składnia tych poleceń jest taka sama jak w rzeczywistości. Adresy IP są realne, więc tak naprawdę tutaj duży plus za to, bo naprawdę robota jest zrobiona świetnie. No i też jeszcze, jak już jesteśmy przy komputerach, no to Halted, Catch Fire. Przerwałem jakoś na początku trzeciego sezonu, bo ile pierwszy sezon jest świetny, skupiałem się na technologii, dużo takiego mięcha, nerdowych rzeczy, jest spoko, to niestety w drugim sezonie relacje międzyludzkie, uczucia i tego typu rzeczy, a technologia schodzi na dalszy plan, nad czym ja strasznie ubolewam. No w trzecim sezonie to tak różnie bywało, więc przestałem oglądać, a jest jeszcze czwarty sezon, no i ten trzeci do obejrzenia. Także myślę, że w tym roku będzie co robić.
0: Wiesz, co mi się podoba, że wśród tych naszych tych nerdów kinowych pominęliśmy w poprzednim miesiącu Wednesday, tak jak większość ludzi.
1: Znaczy, wiesz co, ja widziałem, rzucałem tak, jakaśka oglądała, to tam zerkałem sobie okiem. Jednym okiem.
0: Tak, no drugi sezon już nie ma tej magii, co pierwszy.
1: Ale wiesz co, mnie pierwszy sezon też nie porwał. Jakoś to, o ile, poczekaj, jak ta aktorka się nazywa, zawsze zapominam.
0: Boże, chodzi ci o
1: Wednesday.
0: O Wednesday.
1: O Ortega. Ortega, tak. Ona jest dobrą aktorką. To serial totalnie mnie nie ruszył.
0: Okej, okay. I wiesz co mnie jeszcze bawi? Że zobacz, że mamy dzisiaj, wiesz, mówimy znowu o serialach medycznych, a w tym momencie cały internet polski zachwyca, komentuje kwestię ostatniego odcinku Stranger Things.
1: Tak, bo też właśnie Stranger Things było i też serial, który próbowałem oglądać i nie poszło.
0: I nie tylko tobie nie poszło, bo to jest o tyle ciekawe, że siódmy odcinek, mhm. nie? Siódmy odcinek piątego sezonu, czyli przedostatni. Uwaga, ma 5,4 na Filmwebie i IMDb.
1: Mhm. No, czyżby syndrom Gry o Tron?
0: Chyba tak, troszkę jednak wjechał ten syndrom Gry o Tron. I rozdział ósmy, właśnie ostatni odcinek, ma 6,6. Troszeczkę ludzie się, powiem szczerze, widać, że się odbili od ostatniego, że tak powiem, sezonu. I z tych, wiesz, 8 na 2, wiesz, tam 9,1, nie? Nagle lądujemy na 8,7 i już pod koniec jest coraz, że tak powiem, nie takiego zakończenia chyba ludzie, że tak powiem, oczekiwali, co też jest ciekawe. Patrzę teraz na globalne wyniki i no, nie jest aż tak dobrze, jakby sobie chyba scenarzyści tego życzyli.
1: To jeszcze ci powiem, że tak naprawdę jeszcze chyba, jak będę chciał dojechać jakąś dystopią i tak dalej, to jeszcze mam też do dokończenia Black Mirror.
0: No ale Black Mirror, powiem ci szczerze, to jest kulturowo, że tak powiem, może nie to, że papka, ale to jest coś fajnego kulturowo, co naprawdę wiele osób zaczęło myśleć o bezpieczeństwie sieciowym.
1: Przyznaję się, że bez bicia, że obejrzałem dwa sezony, później jakoś było tak, że jednak chciałem dalej oglądać, ale z różnych powodów gdzieś to tam było odkładane na dalszy plan, więc myślę, że to jest dobry moment, żeby zacząć nadrabiać.
0: Ale ja tylko skończę właśnie, że Stranger Things jest bardzo dobra rzecz, która nam się przydarzyło, bo to dużo osób mm-hmm. zaczęło wiesz, na te problemy patrzeć w pewien sposób, nie? Bardzo dobry. Ale też Black Mirror to jest antologia. Nie trzeba naprawdę oglądać tego ani po kolei, ani tak. Tam, wiesz, to jest...
1: Każdy odcinek to jest oddzielny, zamknięta historia, więc tak naprawdę kolejność nie ma totalnie znaczenia.
0: I ludzie powinni robić tak, że sobie, okej, dobra, obejrzę sobie jeden odcinek, nie mam co robić, a ludzie robią tak, że oglądają cały sezon Black Mirror i później jest, o Jezu, AI przejmie nad nami kontrolę. Są przesyceni tym w ogóle takim, wiesz, to tak jakbyś obejrzał, o nie, to wiesz, tak jak niektóre telewizje, tak jak, nie wiem, TV4 albo inne jakieś takie. Nie, Andrzej, dawaj, wrzucimy teraz do ramówki, przez następne 3 tygodnie będą lecieć Armagedon i wszystkie filmy katastroficzne. I później człowiek naogląda się takich filmów, ma takie, o Jezu, ale to już w ogóle nie ma po co wstawać z łóżka. No to tak samo jest z Black Mirror. Ludzie oglądają jeden po drugim i później jest, o Jezu, ale to wszystko źle, a później masz takie, tak, większość tych rzeczy to tak działa źle, że po prostu nikt nie przejmie kontroli nad twoim samochodem, bo ten samochód nie jest w stanie nawet, wiesz, się zaktualizować zdalnie, co dopiero, żeby jechał.
1: No, czy ja wiem.
0: No wiem, no teraz to już trochę się pozmieniało, ale
1: Tesla, Porsche i paru innych producentów, no, samochody na terenie Rosji, to było dokładnie fajnie pokazane, jak pewnego dnia po prostu przestał palić.
0: Tak.
1: I koniec.
0: Tak.
1: Dobra, a jeszcze tak zapytam, wszyscy ciekawości, ty skończyłeś oglądać Archera? Bo ja nie.
0: Nie byłem w stanie. Archer to jest jedna właśnie z takich rzeczy, które to jest mój, jeszcze bym powiedział, upadek 2024 roku, gdzie dostaliśmy w końcu sezon, gdzie wraca Archer. Ja przestałem też na przykład oglądać te właśnie, jak on był w tym, jak miał tą...
1: Drzemkę,
0: tak, w śpiące był. Tak, to też nie byłem w stanie już w pewnym momencie tego oglądać, bo nie, tak, już byłem na tyle zmęczony w ogóle tą jakby tą wizją tych jego przygód.
1: Zacząłem to w pewnym momencie trochę masówka się zrobiła i...
0: Tak, tak. I zacząłem oglądać ten ostatni sezon i nie byłem w stanie, powiem szczerze. Jakoś takie mam wrażenie, że zmęczenie moje Archerem doszło do tego momentu, że to był fajny pomysł, to się fajnie oglądało ileś lat temu. To był trochę... owoc tych czasów, tak, tych lat 2010.
1: Znaczy zachwyt streamingiem, wiesz, Netflix w Polsce i tak dalej.
0: Tak, tak, tak.
1: To robiło robotę. Ja ci zaraz powiem, bo tutaj właśnie uruchomiłem aplikację, bo szczerze mówiąc nie pamiętam, na którym sezonie skończyłem, no ale już trochę czasu tego minęło i tak się zastanawiam, czy
0: nie wrócić.
1: Nie wrócić, bo mam jeszcze właśnie rozgrzebane, jeśli mówimy tutaj o animowanych takich, Paradise PD, ale to jest jednak trochę...
0: Nie, tam już poziom... niesmaczności doszedł do tego momentu, że nawet ja nie byłem w stanie i ty też nie byłeś w stanie.
1: Znaczy ja musiałem, było tak, że oglądałem, pauzowałem i musiałem rozchodzić dany odcinek. Ten, wiesz, nie byłem w stanie. Natomiast Archera widzę, że na 12 sezonie skończyłem. Czyli de facto 2 sezony jeszcze mi zostały do obrobienia. No.
0: Czyli też nie najgorsze, ale nadal, że tak powiem, czy nie jest, że tak powiem, coś, co jest nasze cup of tea w top 10, że tak powiem, tematów, które byśmy chcieli. Ja ci powiem, że tak przeglądam właśnie to top 10 tego, co się dzieje obecnie w serialach właśnie w Polsce. No to właśnie wszyscy teraz rozmawiają. Stranger Things, nie? Mhm. Jak chcesz, by taki obgadany, oblatany, to oczywiście Pluribus, nie?
1: A o dziwo... Co jest na topie, tak. Co warto oglądać,
0: o dziwo właśnie ludzie grillują Heweliusza nadal, który był takim pierwszym katastroficznym filmem polskim, serialem, nie, pokazującym, jak Heweliusz nie mógł płynąć dalej, bo to I nagle telewizja polska też, na Netflixie jest taki serial, to my teraz zaczniemy odgrzebywać wszystkie te seriale dokumentalne o Heweliuszu. No i była cała ramówka przed świętami.
1: No wiesz, chcieli się trochę ogrzać w blasku.
0: Co prawda też jest ciekawe to, że Amazon w tym momencie w Polsce na plakatach nie tylko właśnie i w reklamach grilluje Fallouta, natomiast z drugiej strony HBO grilluje Niebo i prequel do It. Jest to Witajcie w Derry. O tyle to nie wiem za bardzo, co mam włożyć w ręce, natomiast Niebo, powiem szczerze, jest dość ciekawą propozycją, natomiast nie wiem, czy ja się, że tak powiem, wezmę.
1: Jesteśmy przy HBO, to właśnie też warto wspomnieć, bo może jeszcze nie wszyscy wiedzą. Mianowicie Warner Bros. Został kupiony przez Czerwonych, przez Netflixa.
0: Jeszcze nie, ale tak, ale to jest blokowane, ale nie jest blokowane i w zasadzie ta cała transakcja leży i to jest właśnie takie, wiesz, ja bym powiedział, że w tym momencie niby jest fajnie, ale nie do końca, wiesz, zobaczymy. Jeszcze się przekonamy, co powie 2026 rok. Jak na razie możemy liczyć na nowy helikopter w ogniu, z tego co się orientuję.
1: Znaczy, to jest tak, że do trzeciego kwartału, 26 maja, już to poogarniać, tak wiesz, tip-top. No ale idą zmiany, bo to jednak, wiesz, pytanie, czy jak to będzie, czy całe wszystkie franczyzy zostaną włączone po prostu do Netflixa, czy będą dwie osobne platformy wspierane tu i tu, czy jeszcze w jakikolwiek inny sposób. Znaczy, wiesz, dla nas to jest informacja i dobra, i zła. Dobra, bo jeden streaming do opłacania mniej, natomiast zła, rośnie monopol.
0: Rośnie
1: więc
0: monopol.
1: Dyktowanie cen, tak jak rozmawialiśmy już o tej audycji, może Disney Plus w grudniu podniósł ceny znowu.
0: Tak, rośnie monopol, a jednocześnie jest tak, że na przykład Netflix chce walczyć z kinami stacjonarnymi. Warner im trochę narzucił właśnie, że mają zostać premiery filmowe w kinach. Teraz już się słyszy o tym, że Netflix dyskutuje o tym, żeby już było 17-14 dni, nawet 14 dni, że filmy mają być tylko 14 dni w kinach i cyk, już od razu cyfrowa dystrybucja. I trochę nie ma co się dziwić, no bo jednak głównym takim napędem, jeżeli chodzi o Netflixa, czy to rola kulturowa, czy ich model biznesowy, to jest streaming, nie? Tak. A nie kina. Kina są trochę przeżytkiem i możemy się, wiesz, z tym nie zgadzać albo zgadzać, ale...
1: Bo na przykład jednak, wiesz, odbiór filmu w domowym zaciszu, bo nie wiem, powiedzmy, nasza próbka badawcza, zwykły Kowalski, dobra, ma telewizor tam rzędu, nie wiem, 55-75 cali, wbudowane głośniki albo jakiś tam amplituner, no dobra, zaszalejmy ze 105.1 i wygodna kanapa. No i to tak, i nie wiem, dzieci krzyczące, bo bawią się albo coś. Plus jest taki, że możesz w każdej chwili sobie obejrzeć. Nie tak jak w kinie, że masz seansę i to zawsze w takich godzinach, kiedy nie da się. No ale jednak, wiesz, w kinie to trochę ten taki rytuał. Nie mówię tutaj o popcornie, o całym tym, wiesz, bullshicie. Natomiast idziesz, kupujesz bilet, siadasz, chłoniesz, idziesz do domu.
0: Tak, tylko to chłonięcie też się zmienia w momencie, kiedy albo cię nie stać na to chłonięcie, albo też jest tak, że cię stać na to chłonięcie. W momencie, kiedy duża część społeczeństwa nie będzie miała cen, wiesz, będzie płaciła za streaming i będzie miała za miesiąc streamingu zapłacić cenę jednego biletu do kina, a druga część społeczeństwa będzie miała telewizor 75-85 cali na ścianie, który będzie całą ścianą, to też, wiesz, tak, pytanie o rentowność kin i sensowność spada.
1: Ale. Kina wychodzą naprzeciw, jednak jeszcze, wiesz, nie rzucają ręcznika na ring, mianowicie karty lojalnościowe, typu tam, wiesz, Cinema City i tak dalej.
0: No tak, tylko że to jest kolejny streaming.
1: Znaczy, to jest dobre w momencie, kiedy masz czas chodzić do kina. Tak jak my kiedyś, pamiętasz,
0: tak. Dobra,
1: godzina 17 jest to, idziemy. Niestety, wiesz, życie sobie, obowiązki sobie, więc ciężko jest, co nie zmienia faktu, że to i tak może być dla, nie wiem, młodszych ludzi, znaczy młodszych dorosłych, może być dobrą opcją, bo tak naprawdę w cenie takiej karty, tam takie kiedyś liczyliśmy to ile? 2 seanse i ona się zwracała w miesiącu?
0: No tak, ale problem polega na tym, że właśnie ceny seansów są na tyle drogie, że w zasadzie się okazuje, że w tym momencie, jeżeli kupisz taki abonament, to masz w zasadzie 1,5 razy ceny biletu, nie?
1: Tak,
0: więc plus... jak pójdziesz na 2 filmy, to ci się w zasadzie ta karta zwraca. Więc to też trochę...
1: Znaczy, i tu jest jeszcze jeden warunek, ta gwiazdka taka mała, pod warunkiem, że jest co oglądać. Bo wiesz, jak już masz marnować czas na bullshit, no to totalnie lepiej zająć się innymi rzeczami w tym samym czasie.
0: Tak, i widzisz, i tu jest ten problem właśnie kwestii finansowej. Jeżeli ja mogę dać za Netflixa albo inny ten... Inaczej, jeżeli wydajesz za jakąś platformę, nie? Streamingową, VOD... 50 zł, a teraz większość już niestety będzie tyle kosztować, albo 60, i masz tyle samo dać za kino, żeby pójść do kina, to teraz jest pytanie też o, wiesz, no, najważniejszą walutę, o twój czas, tak?
1: Tak.
0: I też jest kwestia taka, pójście do kina, jeżeli chodzi o licencjonowanie filmów w Polsce, jest coraz mniej wygodne, bo się okazuje, że jeżeli nie pójdziesz na dzień otwarcia, znaczy na weekend otwarcia, to ten film znika albo zostaje wrzucony na 21.40.
1: Albo na 9 rano, kiedy totalnie nie masz jak pójść,
0: no już nawet, pracy. Już nawet 9 rano to odpada, już teraz to naprawdę są tak, że seanse są wrzucane raczej na popołudniowe godziny i też są pojedyncze. I wiesz, pytanie jest takie, centra handlowe powoli, to też jest ciekawe, w Polsce nie spodziewałem się, że będziemy mieli to samo co w Stanach Zjednoczonych, ale powoli upadają, bo nie są w stanie jakby przewidzieć, znaczy nie są w stanie przewidzieć struktury, która już się wydarzyła w Stanach Zjednoczonych, nie? Czyli właśnie zamawianie paczek, Amazon przyjmuje w ogóle całą spedycję, wszystko zamawiam
1: znaczy,
0: przez internet.
1: Tak naprawdę moim zdaniem to centra handlowe ze swoimi sklepami trochę bardziej się stają w tej chwili showroomami, bo idziesz pomacać na miejscu coś, po czym zamawiasz to taniej przez internet.
0: Tak, tak to będzie wyglądało i tak to wygląda niestety u nas w większości przypadków, że to jest taki wielki showroom i kino też służyło temu, że masz się spotkać. Na przykład zobacz, że też jest fajne o tyle, że no naprawdę jeszcze w Polsce ktoś tam stara się jakoś to myśleć, że dobra, to damy taki sklep, nie? Dodamy, nie wiem, kręgle, damy inne rzeczy, żeby to był taki hub społecznościowy, że masz przyjechać, masz się spotkać ze znajomymi, nie wiem, zrobić zakupy, że coś tam się dzieje. A w Stanach Zjednoczonych się nagle okazuje, że tak, Sears'a już nie masz, w zasadzie to masz, żeby było zapewnie, masz tak trochę jak u nas, nie? Bo się nagle okazuje, że kino jest jakieś takie podupadłe. Masz Aldiego nagle. Masz Lidla. Które które nie potrzebują nagle tak dużo powierzchni, bo oni nie sprzedają tak jak Sears, wiesz, no masz wszystko, nie? Tylko ma w takiej ograniczonej ilości, więc nie kupisz tam, nie pójdziesz do Aldiego czy do Lidla, tak jak do Searsa kiedyś z katalogiem i powiesz, a potrzebuję zmywarki, mikrofali.
1: I bułki.
0: I bułki, tak, i w zasadzie to jeszcze pójdę, i to jeszcze dostanę kartę, żeby sobie kupić filmy na DVD, nie? Teraz nagle się okazuje, że trochę, wiesz, technologia poszła o tyle do przodu, że nie będziesz w ogóle jechał do tego centrum handlowego. Możesz zamówić zakupy, nie wiem, zamówisz sobie jakiś tam fresh coś tam, że dostaniesz zakupy, wiesz, warzywa, owoce, mięso, dostaniesz w paczce pod drzwi i nagle się okazuje, że masz czas, spędzisz go sobie z rodziną albo sobie samemu spędzisz i nagle się okazuje, o, patrz, mam HBO, nie? O, to sobie obejrzę i co masz na HBO? W tym momencie masz największy problem kina, czyli nie tylko aktualne rzeczy, ale też masz kinematografię z ostatnich kilku lat. I twoja wygoda wygrywa w tym momencie, bo masz takie, dobra, mogę jechać przez teraz, nie wiem, tam Nebraska czy jakiś inny, 45 minut do centrum handlowego i obejrzeć film, który będzie za kolejne 45 minut, albo mogę w tym momencie przez te półtorej godziny obejrzeć już w tym momencie dwa czy trzy odcinki serialu.
1: Tak.
0: No i ludzie siadają na kanapie, no i sorry, okazuje się, że to wygrywa. Znaczy, każdy z nas to robi, więc powoli, wiesz, lekarzu lecz się sam, ale też taki filmowcu kręć trochę sam o sobie. Skończyła się trochę epoka, wiesz, może nie to, że Keanu Reevesów, ale skończyła się epoka
1: filmowa taka. Znaczy myślę, że
0: filmowa
1: tak,
0: taka.
1: Tu zamiast multiplexów jak najbardziej idziemy w stronę kina domowego, to tak naprawdę zostaną właśnie, wielkie multiplexy upadną, może nie całkiem, ale kina studyjne, małe, niszowe, jak najbardziej będą dalej popularne, bo tak naprawdę one mają inną grupę docelową, więc tak jak choćby moje ukochane Amondo, ludzie będą się tam wybierać, będą się gromadzić i jak najbardziej to też będzie właśnie tak jak mówisz, to, że żeby się spotkać, pogadać i przy okazji obejrzeć jakiś film.
0: Tak, i miejmy nadzieję, że tak to będzie wyglądać. Miejmy nadzieję, że te kina też nie będą prosić o nie wiadomo jakie pieniądze. Miejmy też nadzieję, że tak jak u nas, polskie instytuty filmowe i cała reszta będą takie akcje dofinansowywać, ale też nie będzie tak, że będą utrzymywać. Miejmy nadzieję, że jakoś znajdziemy jak zwykle ten złoty środek, tak? Bo to o to w tym wszystkim chodzi. Żeby nie było tak, że będziemy mieli monopol albo duopol, bo to się w zasadzie, wiesz, wszyscy się boimy monopolu, a później się okazuje, że mamy sytuację z Colą i z Pepsi. I to jest, że tak powiem,
1: bo Intel, AMD.
0: Tak, tak. I nagle się okazuje, że to nie jest monopol, mamy dwie firmy, jest takie.
1: Tak, ale to, co ja zawsze podkreślam, że dla mnie trochę, wiesz, to pachnie teorią spiskową dziejów, ale jednak wiesz, że Intel z AMD-kiem się dogadany, że dobra, teraz przez parę lat my robimy dobre procesory, wy trochę słabsze, my się trochę, wiesz, zarobimy. Natomiast za jakiś czas zmiana, jak było przecież w czasy Pentium 3, Pentium 4, to były procesory, które no miały wydajność, ale cały na biało wszedł wtedy AMD z Athlonami, z Duronami i tak naprawdę cenowo wykosił konkurencję. Później Intel przecież miał te Core 2 Duo, Core Quady i pierwsze, wiesz, serii iCore i było spoko. Później co? AMD powiedział, robimy Zen i w tym momencie Intel no podupadł trochę. Mm-hmm. Więc to... tak, może to trochę pachnie jak spisek, teoria spiskowa dziejów, ale moim zdaniem to jest dogadane, że po prostu co parę lat siła się zmienia, po to, wiesz, bo gdyby rzeczywiście tak miało być, no to w tym momencie na przykład by AMD zmiażdżył Intela totalnie, nie miałby konkurencji, mógłby dyktować ceny, zaraz wiesz, sąd antymonopolowy by się zainteresował nimi, plus tak naprawdę wtedy mogliby sprzedawać jakikolwiek szajs, bo ludzie i tak nie mieliby wyboru, by to kupowali, nie? Ale to nie tędy droga. A tak to wiesz, dwie firmy działają, biznes się kręci, nikt nikomu nie ma nic do zarzucenia, wszyscy są szczęśliwi.
0: No nie wszyscy są szczęśliwi, ale to już jest inna kwestia.
1: No dobra.
0: Dobra, dzisiaj zostawiamy was w pierwszym odcinku 2026 roku z przemyśleniami na temat tego, co się dzieje, że tak powiem, serialami medycznymi i nie tylko służbami tymi, co warto obejrzeć w 2026 roku, zwłaszcza jeżeli pominęliście 2025 rok. VOD są pełne produktów, które warto, że tak powiem, nadgonić. Czy to jest Astry Dyżur, czy to jest Masz, czy są właśnie nowe produkcje, które mówią o lekarzach tak czy inaczej, ale nie tylko o lekarzach, tak? A 2026 zaczynamy z przytupem, zwłaszcza jeżeli mieszkacie w Ameryce Łacińskiej. No ale to już inna inszość. Natomiast
1: tak,
0: dzisiaj...
1: Tak, inny odcinek nerdów.
0: No już taki w zasadzie nerdy, już nie nawet nie w kulturze, tylko raczej w geopolityce. Natomiast dzisiaj, powoli...
1: Ja jeszcze tylko wspomnę, tak, że to jest 10. odcinek nerdów, tak, w kinie.
0: Jesteśmy w połowie.
1: I tak śmiejemy się, że jedyne 8 lat nam to zajęło. Bo pierwszy odcinek nerdów w kinie miał premierę akurat tutaj na stronie, widzę, 9 stycznia 2028. Przepraszam, 2018. Więc tak.
0: Ciągniemy ten wózek.
1: Ale progres, tak jak popatrzysz przez, jak to było, że było nic.
0: Tak, tak.
1: A teraz wiesz, tak, ruszyliśmy.
0: Jest progres, tak? I to jest normalnie niczym wirus COVID-u, tak? Idziemy, że tak powiem...
1: Tak. I teraz właśnie się zorientowałem, że nie ten background był przez całą audycję, bo był zwykły podcastowy. Zamiast... O, dobra, przynajmniej na koniec będzie. zamiast kinowy. Tak, ale nie, słuchajcie, no, jest taki dłuższy weekend, ja też właśnie powoli dochodzę do siebie, więc no, wybaczcie nam, że...
0: Tak, lekarzu, lecz
1: się sam. Jest jak jest. Tak, czego ja mogę życzyć? Niskich cen streamingu, dużo rzeczy do oglądania fajnych, żeby było w czym wybierać, ale z drugiej strony, żeby nie było tego takiego przytłoczenia. Fajnych premier kinowych, dobrych adaptacji gier, książek, no żeby było co oglądać i żebyśmy my mieli o czym rozmawiać.
0: O czym rozmawiać, tak. bo warto o tym rozmawiać.
1: Warto o tym rozmawiać.
0: Warto o tym rozmawiać. Także dzisiaj żegnałem się z wami.
1: Kapitan.
0: Oraz Gorki.
1: No do usłyszenia już pewnie niebawem.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na

drama. Proszę, ja was nie przycina. To nie karnawał, choć ludzie tańczą, ale my wolimy stać. Się nie kwapię na zabawę, przepraszanie nawet jeśli błazen i porażę brakiem na dnie pośród fal. Ja i trzy kobiety mego życia. Ty, ona najstarsza z was. Może robi wjazd,

0: pięć Rzymianów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w swoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisztenik, statystyka, kalisztenik, statystyka, kalisztenik, statystyka, kalisztenik, statystyka.

0: samej północy Francji dzisiejszej.
1: Nie spotkacie może kiedyś Kalisteniksa, Spliffiksa, Barnomiksa, Paranoiksa?
0: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
1: Teraz siedzę. Spotkaliśmy po drodze wszystkie X-y.

czasami fajki. Ja na pół schowany, ręce w kieszeni, parki.

leżaki, fajki. Ja na pół schowany, ręce w kieszeni, parki. Leżaki, fajki, parki.

of a long time.

次，我来玩。

Better than it seems.

0: Wagner.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

works just like me. Present company, excluded in the night.

0: pewien Rzymianów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w swoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisztenik, statystyka, kalisztenik, statystyka, kalisztenik, statystyka, kalisztenik, statystyka.

0: już. Dobiega końca.
1: Do samej północy Francji dzisiejszej.
0: Nie spotkacie może kiedyś Kalisteniksa, Spliffiksa, Barnabiksa, Paranoiksa.
1: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
0: Teraz siedzę w Polsce, ale najważniejsza jest przyjaźń. I przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze. Wszystkie X-y.

wyrywane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczę. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć.

Thanks to

0: Ziemianinu pod pięć Rzymianów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w swoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

0: dobiega końca.
1: Do samej północy Francji dzisiejszej.
0: Nie spotkacie może kiedyś kalistenixa, spliffixa, parnamixa, paranoixa.
1: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
0: Teraz się spotkaliśmy po drodze wszystkie X-y.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczę. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam. Niektóre raczej do gardła nie spłyną nam.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczę. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę

boski traw. Na inne boskie stworzeń korzenie w głowie moi plan. Niech usunąć z głowy setki morskich plam.

0: to wręcz.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W
1: południe.
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

Cześć, dzień dobry, witam się z wami po przerwie. Minęła godzina 20, a więc pora zacząć audycję. Miło mi to słyszeć, jak już się możecie domyślać, bo trochę nas tutaj nie było, ale wiadomo, sezon urlopowo-wakacyjny trwał w najlepsze, to ciężko było wrócić do radia, ale udało nam się wrócić, także jesteśmy dzisiaj tutaj obie. Wita się z wami Kinga Rodzik, a realizuje mnie Justyna Kozłowska. Przybyłyśmy tutaj z nową muzyką, nowymi wspomnieniami, nowymi emocjami, także można powiedzieć, że jest to dobre rozpoczęcie sezonu jesiennego, a dla niektórych jeszcze roku akademickiego. Ale żeby nie przedłużać, to może zacznijmy od czegoś, co no, jest takim od zespołu, który jest, można powiedzieć, też jednym z synonimów studentów, ponieważ no, gdyby przeprowadzić jakąś ankietę wśród studentów, to prawdopodobnie gdzieś tam by był on, ten zespół, wymieniony, a mowa właśnie o Muse, a jeśli chodzi o utwór, no to będzie od nich Cryogen.

Za nami Music Cryogen i teraz przechodzimy do, tym razem nie do zespołu, ale do artystki, która też można powiedzieć, że jest kultowa wśród studentów, ale jakoś tak śmiesznie wyszło, że po prostu mam za dużo skojarzeń, że teraz się rozpoczął rok akademicki, więc jestem jakoś tak w tym studenckim temacie, tym bardziej, że no jakby nie patrzeć, Radioaktywne to jest nadal radio studenckie, więc warto by było z tej okazji właśnie o tym wspomnieć. No i przechodzimy właśnie do tej artystki, o której nie pamiętam, czy wspomniałam jej imię, pseudonim, czyli Marina. Nie mylić z naszą polską Mariną, to jest ta zagraniczna Marina. W tamtym roku wyszedł jej album i właśnie tak stwierdziłam, że jeden utwór z tego albumu sobie dzisiaj zagramy i będzie to utwór Cantissimo. A dlaczego też naszło mnie na Marinę? Bo ostatnio robiłam, że tak powiem, przegląd tych utworów, które możemy znaleźć w bibliotekach muzycznych, jeśli latam jakimiś tam liniami lotniczymi. No i ostatnio miałam okazję zrobić sobie taki przegląd, co w zasadzie na pokładzie jest serwowane muzycznie. No i nie powiem, trochę się zawiodłam, ponieważ zawsze miałam takie wyobrażenie, że te listy są naprawdę tak aktualizowane na bieżąco i jest przede wszystkim szerszy wybór artystów. W zasadzie takie muzyczne, czego dusza zapragnie. Tutaj mniej więcej wyglądało to tak, że byli rzeczywiście ci najbardziej znani, najbardziej topowi, ale też to nie jest tak, że cała ich dyskografia była w pełni dostępna, tylko z reguły rzeczywiście był to wybór, nie wiem, 10 najbardziej znanych utworów, nawet niekiedy mniej niż 10, więc ten dla osoby, która rzeczywiście szuka takich muzycznych wrażeń w powietrzu, no to na pewno dla takiej osoby był to ubogi zestaw, no jednak na wiele godzin lotu dla niektórych jest to wystarczający zestaw. No i właśnie tak mnie tknęło na odsłuchanie albumu Mariny, bo przyznam się, że nie miałam okazji zrobić tego nigdy aż tak dokładnie. Tu akurat miałam okazję. No i rzeczywiście, jeśli chodzi o nią, to było tam do wyboru parę utworów, między innymi ten utwór. Więc stwierdziłam, że jak już tak bardzo zapadł mi w pamięci, no to go sobie zagramy. Więc Marina i Cantissimo.

To była Marina i Cantissimo, i teraz przechodzimy na szybkość do kolejnego utworu od Alesso i Becky Hill o tytule Surrender.

Za nami Alessa i Becky Hill w utworze Surrender i teraz przechodzimy do kolejnego utworu, który też już się pojawił na naszej antenie i ten utwór będzie wprowadzeniem do jeszcze kolejnego utworu kolejnej artystki, bo dzisiaj wybrałam dla Was dwa od niej utwory. Jeden będzie taki do przypomnienia, który już wcześniej graliśmy. Czyli to będzie utwór What You Want od Angel na feature z Justice, a następnie też zagramy coś już od samej Angel, ale o tym powiemy później. Także teraz gramy What You Want.

To był Angel w utworze What You Want. I teraz przejdziemy do nowości od Angel, bo tamten utwór no, trochę był przestarzały o parę miesięcy, ale w muzycznym świecie to już jest naprawdę dużo, więc przechodzimy do kolejnego. O tytule zdaje mi się, że Une Selevi, nie wiem jak to się czyta, bo nie miałam okazji tego sprawdzić, jest to po francusku, ale żartobliwie wyjdę z tego tak, że co mi się na przykład nie podoba zawsze jak jestem we Francji, to to, że oni nigdy nie chcą rozmawiać po angielsku. Zawsze przechodzą szybko na język francuski, a że ja jestem, jeśli chodzi o te języki inne poza językiem angielskim, bardziej team język niemiecki, więc francuski nigdy nie był w moich w ogóle zainteresowaniach, więc tak żartobliwie teraz stwierdzam, że w ramach buntu, z racji takiej, że Francuzi nie chcą mówić po angielsku, nie chcą się tutaj z turystami dogadać grzecznie i miło, no to ja stwierdziłam, że dzisiaj nie poświęcę tej minuty, czy tam 30 sekund na to, żeby sprawdzić, jak to się wymawia. Także ten utwór, który teraz będzie, no to po prostu go usłyszycie, jak to powinno być.

To była Angel. I teraz przechodzimy do, tak, do kolejnego utworu od Slater. Możecie kojarzyć bardziej Slater od utworu Dance, ale trochę zamienimy tą kolejność. Być może jeszcze to Dance usłyszymy, ale ja dzisiaj skupię się na utworze I'm Actually Kind of Famous.

Boyfriend. Do you know me from somewhere?

Za nami I'm Actually Kinda Famous od Slater. No i teraz będzie utwór taki, że ponieważ chcieliśmy tutaj być na bieżąco z tym, co się dzieje w polskim show biznesie i żeby nie komentować i żeby nie opisywać, co się działo, bo zakładam, że wy, drodzy słuchacze, doskonale wiecie, o co w tym wszystkim chodzi i na pewno znacie genezę tego wszystkiego i tak dalej, więc skupimy się właśnie na tej warstwie muzycznej i żeby tutaj tak dużo nie przedłużać, to powiem tyle, że to jest, no można powiedzieć, no stary utwór sprzed, no nie wiem, 20 lat, a może trochę mniej, ale w odświeżonej wersji, ponieważ ta artystka z kimś nawiązała współpracę i trochę ten utwór odświeżyli. I celowo tutaj niewiele mówię konkretów na temat tego utworu, ponieważ chciałam to sobie zostawić na deser, żeby zadać wam jedno konkretne pytanie, które was, myślę, wprowadzi w ten utwór, a mianowicie takie: czy znacie Every Night?

No właśnie, mam nadzieję, że znajdziesz się w Renite i to była właśnie ta odświeżona wersja. No właśnie, ta wersja została odświeżona jeszcze przed tym, co się zadziało w showbiznesie, także tutaj też tacy analitycy tego, co się dzieje w mediach, mogliby to różnie zinterpretować, ale nie będziemy tego robić dzisiaj, pozostawimy to wam do interpretacji, będziecie mieli o czym myśleć przed zaśnięciem, chociaż dzisiaj jest sobota, więc no, to zaśnięcie może się trochę opóźnić. W każdym razie teraz przechodzimy do kolejnego utworu, który idealnie wpasowuje nam się w sobotę, ponieważ będzie to też remix pewnego utworu. No i też gdyby tutaj to rozpatrywać w kategoriach, czy znajdziemy to w muzycznej bibliotece na pokładzie których z linii lotniczych, no to już wam odpowiem, znajdziemy. Będzie Lady Gaga, no jakże by mogło nie być jej. Będzie. Nawet bym powiedziała, że liczba utworów nawet przekracza 10 utworów, także jest dobrze, ale nadal to są te wybrane. Ale nie zabrakło też właśnie tych nowszych, jakże i klasyków, ale tych nowszych i właśnie do tych nowszych się dzisiaj skłonimy, ponieważ teraz zagramy utwór od niej, czyli o tytule Love Drug. No a wersja, tak jak wcześniej powiedziałam, będzie zremiksowana, a za remiks odpowiada Guy Shyman.

To była zremiksowana wersja Love Drug od Lady Gagi i teraz przechodzimy do kolejnego utworu od Jamesa Hype, a tytuł to Don't Wake Me Up.

Za nami James Hype w utworze Don't Wake Me Up. Także można powiedzieć taka, no, dobry utwór na sobotę dla tych, którzy na przykład wybierają się do klubu, taki typowo na rozruszanie się. No i teraz zmienimy bardzo mocno tematykę, ale też nie wyobrażam sobie, żebym ja jako fan pewnego zespołu mogła o tym nie wspomnieć, a mianowicie chodzi o Rammstein, ponieważ, no jak wiecie, odbyła się tutaj stadionowa trasa koncertowa, która tak w zasadzie była zapoczątkowana już w 2019 roku i trwała do 2024 roku, także no kopę lat, można nawet powiedzieć. I no, jak wiecie, ponieważ to była trasa stadionowa, no to Rammstein skupił się właśnie na tym, że grał na stadionach. Ja tutaj nie ukrywam, że bardzo cieszę się z tego, że udało mi się właśnie być na jednym z koncertów, który był w Chorzowie, chyba w roku 2023, chyba tak mi się wydaje. Jeśli się pomyliłam, no to trudno, ale to nie odgrywa znaczącej roli dla was. No i właśnie, ponieważ no niestety no minus jest na razie taki, że co do kolejnych koncertów zespołu Rammstein, no to ani widu, ani słychu. Ale żebyśmy nie byli całkiem smutni, no to zespół wyszedł nam naprzeciw, nam fanom, i ukaże się takie coś jak Live in Mexico City. To będzie bardzo ciekawa forma muzyczna, ponieważ ona też trafi do kin. Trafi też na płyty, oczywiście w takich bardzo fajnych wydaniach. Jak na razie zespół tutaj nas karmi pewnymi tutaj zapowiedziami, dlatego też wybrałam dla was utwór z tej serii, czyli utwór Zone, też właśnie z tej serii live'owej w Mexico City. No i właśnie, żeby tak wam chociaż trochę uzmysłowić, jak wielka była to w ogóle trasa, no i szczególnie skupiając się właśnie na tym odcinku, gdzie oni koncertowali w Ameryce Północnej, to nie wiem, czy wiecie, ale żeby w ogóle to wszystko zrealizować, czy muzycznie, czy pirotechnicznie, wykorzystano do tego, do realizacji tej trasy, aż 7 Boeingów 747. No, także trochę gratów tam było do tego, żeby przetransportować to przez

też będzie wydana na płycie. No to jeśli chcecie to wszystko skolekcjonować albo zobaczyć, no to radzę tutaj właśnie pilnować terminów, ponieważ sam film trafi, film koncertowy, podkreślę, trafi do kin 4 listopada. Natomiast 20 listopada ukaże się już cały ten album koncertowy, też w wydaniach fizycznych, także nie tylko wszystko będzie elektronicznie. No i oprócz tego warto również polować na prawie 300-stronicowy album fotograficzny, który będzie zawierał wiele różnych, nawet tych niepublikowanych zdjęć, bo jakby nie patrzeć 5 lat tego stadionowego tournée, no to też jest wiele zdjęć, które warto byłoby zobaczyć. No i ja jestem bardzo ciekawa, jak będzie wam szło to zbieranie. Mam nadzieję, że też ulegnę temu i też może coś będę z tego zbierać, zobaczymy. Ale jak to finalnie się potoczy, to myślę, że w którymś odcinku miło mi to słyszeć, pewnie grudniowym, na razie jak minie listopadowa gorączka, pewnie to sobie podsumujemy i myślę, że będzie taki kącik, że będziemy mogli się pochwalić, co udało nam się tutaj z tego dorwać. I ponieważ czas nam się już bardzo kończy, no to na szybko właśnie zapodam wam ten utwór z tej wersji live'owej, czyli Zone.

No i teraz przechodzimy płynnie z tego niemieckiego Zone do kolejnego słówka, tylko że po angielsku, ponieważ utwór kolejny to będzie Lost in the Sun. Natomiast odpowiadają za niego Pascal Le Toublon oraz Lucky Rose.

To był Pascal Le Toublon i Lucky Rose w utworze Lost in the Sun. No i powoli dobrnęliśmy do końca audycji. Miło mi to słyszeć, ponieważ zaraz wjedzie nam godzina 21, czyli nasz ramówkowy koniec sobotni. Nie wiem, co wam przygotuję jeszcze, tego nie będę wam robiła zapowiedzi, co wam przygotuję na następny odcinek audycji. Miło mi to słyszeć. Tego się dowiecie wkrótce. No ale cieszę się z tego, że udało nam się już tutaj wrócić do studia po urlopowych różnych wojażach, że tak powiem, nasza wymiana magnesowa z Justyną tutaj jest jak co któryś odcinek audycji Miło Mi to Słyszeć uskuteczniana w najlepsze. Także to też nas motywuje do tego, żeby się tutaj pojawiać, bo dzięki temu pamiętamy o magnesach. No ale koniec żartów, ponieważ mamy sobotę, to w zasadzie lepiej skończyć z żartami, a zacząć z tańcem. No i właśnie tak przy sobocie zostawię was z tanecznym utworem, ponieważ będzie też on od Slater, a tytuł, no to będzie, no powiem krótko, będzie to tytuł Dance. Także na ten moment my się żegnamy. Mówiła do was Kinga Rodzik, a realizowała mnie Justyna Kozłowska. No i mówimy radiowe do usłyszenia w którąś kolejną sobotę w audycji Miło Mi to Słyszeć. Jak zawsze o godzinie 20, także do usłyszenia, pa, pa, a wy możecie teraz pójść potańczyć. Pozwalamy oficjalnie.

słońca i księżyc spotkały się we mnie. Będą myśleć, co teraz będzie we mnie. Jaśniej czy ciemniej, jakie światło będzie, nie wiem, jakim będę niebo. Moje słońce, mój księżyc, czy będę świecić, czy będę lśnić?

czym będę świecić, lśnić w siebie. Chcę wam powiedzieć, że będę czym chcecie. Będę najlepszym niebem, jakim być umiem. Obiecuję, obiecuję się dla was rozciągać. Chcę się poddać, poddaję się, lśnię.

Oddaję się ciemnością albo światłem. Poświećcie do mnie. Jestem niebem. Dla was rozciągam się. Mój księżyc, moje słońce, wschodźcie we mnie, zachodźcie, ile chcecie, dla was